Kto się zani, ten się zani, ja się za nic nie banda. Do mnie same panny przyjdą, choć ich prosić nie banda. To i oj la la la,

zostaniesz golona, jeszcze ostatnią szkodę wyjmę. Masz rację, masz kochane, bo oczekiem na pana, że ty sama szkodę, ty sama szkodę, ja wiem, ale nie zaszło. Ale na mnie nie szkodę, tak ja łodzę, na szkodę, ta wielka, nie szkodę, na szkodę, ostatnią szkodę.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Wysłuchaliśmy wstupnego dżingla, zatem już dobry znate, jaką audycję właśnie sme zaczali. Zaczynamy obzeracz przyrody. Dneska to już 92 odtynok naszej audycji. I też już bilsze kincia jak początku takiej serii, w kotri besiduju pro nacjonalny park w Polsce. No i do tej pory byliśmy już w Gorczańskim, w Babiochirskim, w Magórskim, Bieszczadzkim, Nacjonalnym Parku Iszczy, w Eloch Inczych. No a kiedy chneska pojechamy do Roztoczańskiego Nacjonalnego Parku, do parku, jaki nachodzi się w południowo-schodniej części Polski, w regionie jaki nazywa się Roztocze, jest to lubelskie województwo. To Roztoczański park nie jest już taki młody, bo ma je bilsze jak 50 roki, bo był zaklekany 10 maja 1984 roku. Dyrekcja parku ma swoją siedzibę w pałacu plenipotenta w miejscowości Zwierzyniec. No i każdy nacjonalny park ma jakiś swój symbol, a symbolem Roztoczańskiego parku jest konik polski, pro kotry tiż kus chneska wam powiem. Zatim posłuchajmy po klaszto kus muzyki, a pak budu bilsze besidłaty prototu magiczną krainu.

Wernuly smek, pokorotki muzyczni pererwi, terwatop zeracz przyrody i smech neska w roztoczańskim nacjonalnym parku. W parku, ko trochę hołowną cilu zaklekania była ochorona z różnych ciuwanych liśnych ekosystemiu serednioho roztocza. No właśnie, w to tym regionie mamy wielku kiłki z różnych siedliskowych obstawów, które ryszają o występowaniu wielu interesujących roślinnych grup. Możemy stryty się w roztoczańskim parku z wieloma wyniatkowymi rytkami, gatunkami dereł i kriakił, które no, tworzą taki powiczmy hołownej hrbet toho parku. Roztoczański Nacjonalny Park jest bars zalesany, bo 94%, prawie 94% powierzchni parku to sód lisy. Tyż geologiczna budowa i rizba terenu roztoczańskiego nacjonalnego parku wlejają bezpośrednio na tyż na powierzchniowy łody i dokładniej na liczne, na występowania licznych rik i wodnych zbernykiów. Tyż sód, da jak rik, właśnie na terenie parku, ne sód one wielkie, ne jest ich weloch, dokładnie płynie jedna rika i trzy mniejsze potoczki, które mają właśnie taki miejscowy charakter. Ta i tyż sód w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku z berneky takich stacjonarnych wid, to sód tak z berneky, które mają pochodzenia antropogeniczne. No i to ta jedyna rika, jaka płynie przez obszar parku, to jest wieprz. Jest to hołowna rika, płynie przez to od teren na dochosto około 5 km. Dolina riki jest dość uska i płaska, otoczona stromy machorami, no bo Roztocze to nie jest taka płaska kraina, tam są te wielkie chory, to są takie wyżyny, mniejsze, bilsze, no i to wieprz bardzo silnie meandruje i efektom toho jest sód tak woznekajuczy w minułych już epochach starorycza. W dolinie wieprza, ale i też w samym koryty rik możemy dozryty się naturalnych wypływów podziemnych wid. One też zasylają kus tot ekosystem i to bardzo osobliwo jest to ważne w takich periodach, kiedy nie jest wiele deszczu, jest sód wysokie temperatury, sód niskie stany wid, no i właśnie to te podziemne wody to ratują to ekosystem i to tu to balans w przyrodzie. No i w to tym naszym parku chnecznym, pro który wam besiduju, jest nelem Erika wieprz, ale sód tyż i stawy echo, który sód bardzo krasny i pro który choczu wam kus powisty, pokorotki muzyczni pererwi.

Słuchate obzeracza przyrody. I wertamy do roztoczańskiego nacjonalnego parku. Dorohe słuchaczy, chneska sobie chodymy prototi magicznej krainie, w której sąd praktycznie same lisy, ale i też sąd rikę, jest rika wieprz dokładniej, i sąd też takie wodne zberniki, na premier stawy echo. Tak nazywają się. Sąd to, nie sąd to naturalne stawy, bo one były zbudowane człowiekom, w takich, no, na terenie lisił tak naprawdę. I one były pobudowane w 1929 roku. Pak jeszcze prochodziły one perebudowy w rokach 1940-44 i w rokach 70-tych i 70-tych. No i też w totym stoliciu w rokach 2003-2005 tot kompleks stawił echo, też był perebudowany, tam były wtedy już pouczeny sąsiedny z osobą z Berneke i to wszystkie tak, no właśnie, wszystkie to te z Berneke były pouczeny w jeden wielki akwen, w jeden wielki staw. No i tot kompleks nie jest mały, bo ma je powierzchnią 42 hektary. I tak naprawdę są tam 4 stawy. No i to ta okolicia jest wykorzystywana człowiekom do hodowli ryb. No właśnie, takiej ekstensywnej hodowli ryb, znaczy no właśnie, że na wielkiej powierzchni sód to te zwierzęta sobie pływają w wodach, no i na potrzeby człowieka i gospodarkę sód one też pak, no, wyberane, możemy powiedzieć, łowyty możemy tamto te ryby. No i to wszystko na terenie nacjonalnego parku. Zatem to jest wszystko w bardzo takich ostrych chranyciach dozwolone. No, ale tak w zahali to te stawy echo, to one mają przyrodniczą rolę też, ale nie jest to taka bardzo istotna, ważna i kluczowa rola. Przede wszystkim to te stawy to są hosnowane właśnie gospodarczo, jak i też są hosnowane turystami na potrzeby rekreacji, a dokładnie jeden z zbiorników numer 4 to jest hosnowany właśnie turystami. Tam nachodzi się i plaż, gdzie tam no możemy odpocząć. Litom to może być mały problem, bo już dość wielu turystów przyjeżdża w to miejsce. Też ono nachodzi się niedaleko od zwierzęcia, no ale no jest krasne. Może te przyjechać zimą, oseną, wisną, jarą właśnie i to gdy zachopluwać się tą przyrodą i to tyma stawamy. Też nachodziać się dookoła to tych stawił takie wały i one są hołowną bazą, taką pokarmową bazą dla koników polskich, bo w okoliciach stawił echo jest wedena rezerwatowa hodowla to tych koni. No i trzeba powiedzieć, że koniki to polskie, to jest taka nasza, no, polska hodowla, to jest polski gatunek dykoho konia, który jest to już mieszanka, no, teperyśniocho gatunka konia z gatunką konia przewalskoho, który dyko żyje sobie na stepach Kazachstanu i Mongolii. No i takie koniki polskie możemy smotryć w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku. Dookoła stawił echo i iszczy w okolici na Biłoj Hori. To ta hodowla nie jest młoda, bo była zainicjowana w 1982 roku profesorem Mirosławem Kownackim.
Bratski. Konik może biehaty sobie po specjalnym wyznaczonym terenie, który jest przeznaczony lem na totu cil i tot teren ma je powierzchnię 180 hektarów. Zatem konik mają sobie tam dość wielo terenu, wielo przyrody, żeby sobie spokojnie żyty, bo one tam żyją bez ingerencji człowieka, są dokarmiany lem w czasie zimy. No, tak ciekawy riczy właśnie na Roztoczu. No i okrem toho to precin sud iszczy inczy steżki, iszczy inczy miścia, gdzie możemy tam chodyty, wandruwaty, eksplorowaty, to Roztoczański Nacjonalny Park. I to wam wszystko powiem po krótkiej przerwie.

0: pchnęszniem odtynku obzieracza przyrody chodymy sobie po roztoczańskim nacjonalnym parku. Uż sme się doznali pro, no, na premier pro koniki polskie, jak hodowla jest wedena na to tym terenie. Doznali sme się pro stawy echo i warta jeszcze dopowisty kus do to, do totoj atrakcji, bo to jest jedna z hołownych atrakcji w nacjonalnym parku. One nachodzą się dokładnie w takim bardzo urokliwym rozlewysku potoczka Świerszcz. Jest to bardzo dobre miejsce właśnie dla rodzin z dietynamy i dla totych, którzy lubią kupać się, bo w 2021 roku były wedene różne roboty, żeby odnowyty drewniany mostki, widokową platformę, no i stworzyć w zahali to miejsce przyjemnym do spaceriu i zahopluwania się landschaftami. Do stawił echo dojechamy tyż autom, chocki zaohaczam, żeby dojty po prostu piszkom zo zwierzęcia, no ale jest taki nestereżony parking, od kwitnia do żołtnia trzeba płatyty, nachodzić się tyż toaleta, za to tu tyż trzeba płatyty, no ale zawdzięki temu mamy dajakie wychidy jak turysty. No i stawy echo tonelem, takie miejsce, żeby odpoczaty i spacerować, no ale to też właśnie poza sezoną to jest taka oaza spokoju i harmonii z przyrodą i kiedy tam przyjechacie, no może właśnie tak poczujecie się wyjątkowo i będzie to dla was daste wam to taki fajny doświad, no który będziecie pamiętać na dołucho. No i to wszystko pro Roztoczański Nacjonalny Park, oczywiście bilsze bym mich wam beśduwaty, no ale nasz program tyrywat pił chodyny, a nie pił dnia, na żal. Zatim dziękuję wam serdecznie już za uwachu, czujemy się w następnych odcinkach Obzeracza Przyrody, dziękuję wam, że mnie słuchate, że ste z nami i zaohaczam słuchaty dalszych odcinki. Utrzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia. Ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: should be played at high volume.
1: Brat skład 2005, a jak? I hard rap, dokładnie tak, skład, kacera, błąd, ta. I chamy zapomnę z motry.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry wieczór, witajcie drodzy słuchacze Radia LM FM, z tej strony Seweryn Kosowski. Witam was po wakacyjnej przerwie. Dneska pierwszy dzień września, no i wracamy z tymi naszymi programami z wysyłaniem, jak raz w tym premierie audycji Try Świty. Dneska mamy wtorek, wczera był poniedziałek, poprawdy początek roboczego tygodnia, no ale że wczera był ostatni dzień sierpnia, 31, tak. Wczorajszej audycji z PIT Warszawskiego Studia ste nie poczuli, a dneska priamo z Wrocławia to te trzy świty do was wertają. Budu z wami do godziny 21.30 tu się nic nie zmieniać i w tym osinnim czasie sobie budeme prodłużać to, to nasze wysyłania, wszystko to, cośmy zaplanowali pro was od początku tekuczego roku. Także, drodzy słuchacze, zapraszam. Pierwszy dzień września 2026 roku. Głosić się ku wam wrocławskie studio LEM FM. No i cóż, powiemy sobie o tym, co dneska było, ale też ja wam może też to poopowiadam o tym, co było przez wakacje. Także zapraszam, zaczynamy. Słuchajcie, wasze oblubione pierwsze lemkiuskie radio LEM FM.

pierwsze nasze radio. Lem FM.

Doroslače vertam guvas po pererwi. No i hnesk pierwszy den września 2026 roku. 87. rocznica początku drugiej światowej wojny. Jak raz dnes o godzinie 4:45 na Westerplatte w Gdańsku prochodzili upamiętnienia drżawne na drżawnym rjunie. No i my pamiętamy, bo jakim już nieraz przy tych datach, kiedyśmy się stryczali w Radiu LM FM, jak im powiedział, pro datu 1 września, początek II światowej wojny, tak trzeba, na żal, podczerknąć, że początek II światowej wojny był tak samo i początkiem kińcia dawnej Lemkowiny, bo wojna, choć trwała aż do 45 roku, to takoj przyniosła i zniszczenia na Lemkowinu i w naśladstwie tych powojennych zmin, toho wszystko, co się podjało w tej części Europy, w której żyliśmy, żyjemy, no tak i na Lemkowinie. To te zmiany, jak znamy, w 47 roku bardzo tragiczne nastąpili. No ale, drodzy słuchacze, o historii sobie może jeszcze w dalszej części programu dasz, to powiemy. No a chciałem jeszcze lem rzeczy, że pierwszy dzień września to 244 dzień w roku i do kińcia lisza nam się 121 dni.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Witaj te po perwi, teper bym chodził się obernuty za wszystkima tymasz, to dnes świadkuje te swoje imianiny. No i tak za gregoriańskim kalendarium, kiedy sobie posmotrimy do naszego nowego stylu, jakbyśmy to mogli reczy, tak dnes świadkują tmy dzieńczyma Amon, Anna, August, Michał, Ruta, Sator, Felix, Sixtus. Kiedy sobie posmotrimy do juliańskiego kalendaria naszego starego stylu, dneska swoje imianiny świadkują między innymi Tekla, a z mužských imen między innymi Andrej, Agapej, Mykołaj, Cypytrym. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam i solenizantam na mnoho i błahe lita wszystkiego, co najlepsze i dla was śpiwanka od Stefana Szczecia.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę będę praszczał. To była audycja Trzy Świty. Jako wtedy dnes, po wakacjach, pierwszy raz mogli poczuty w Radiu Lem FM. To jest pierwszy dzień września i my do was wertamy z tymi naszymi programami. Także to i zaran będą Trzy Świty, zaran sreda, także to dumam, że Krakiu się do was wizwę. A w piątniciu będzie Demko Trochanowski z Podwarszawskiego studia. No ale jeszcze po drodze mamy czetwer i w czetwer tisz. Budu z wami. Ja, znaczy się studio w Wrocławiu. Okrem tego wszystkie inne programy, jakie se w Radiu Lem FM sud, taki toto wertat na tot osinni czas, tu poklasz to bez zmin, tak to, co bilsze możu rzeczy. Kraśnie wszystkich proszę, budte w jedno znamy i do striczy już nie odoła. Majte się szumni, dobranicz. Był z wami Seweryjan Kosowskiej.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

Jest to taki wers, co strasznie opaczni tłumaczyli. Nie wierzyłem, że przejdzie w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzień czy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

wiemy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

0: Internetowe radio LEM FM.
1: Patrzyć na chodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, LEM w LEM FM.

A Natalia Rusnak, a przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Dobry dzień, szanowny radio słuchacze. Witam was serdecznie, patrzcie na godzinę, 19:15 minęła przed chwilką, jak już się pustyła dżingla. Teraz już mamy 19 minut po godzinie 9. To nasze drugie żywe wysyłania na antenie radia LMFM. Wczoraj zaczęli od śpiewanki Misi Furtak. Śpiewankę pinachołką czuję, a teraz drugi singiel, Tisz Nowist, Tisz od Misi Furtak, Demi Rytm, Gdzie mój rytm?

To był Leonidas Balafas, herecki kawalczyk, raz, żeby tak iszczy nawiązaty do tego, że lito iszczy, na który iszczy perec swoim odpoczynkom, urlopom. I też za to, że hareky w Polsce są uznane jak jedna z nacjonalnych mężczyzn, a na naszej antenie staramy się wam przybliżać muzyku wszystkich mężczyzn nacjonalnych, etnicznych z Polski. Tisz, bonel. No dobrze, moi drodzy, mamy seredu. Dnes drugi den wersnia, septembra 2026 roku. Kto nasłuchał naszego radio co Mahorana, to pewnie z tyłu. To było powiedziane na raz i na dwa. Ale jak przychodzi do czego, no to człowiek się imat kotry, to dneskę. To drugi. Drugi wersnia to jest 245 den roka. Pered nami jeszcze, no i tak pozmieniali mi tu układy i ciężko mi się pojmady. O, pered nami jeszcze 120 dni i to jest seredyna 36 tygodnia 2026 roku. No i jak z tym sądziom, kole swytało dla Gorlic tu, dla naszej długosty i szerokosty o 5.52 schować sądzę 19.18, ale z markaty budę pizniejsze, ale zas nie potrafię się odnajdę w tych kalendariach o przed 8 wieczorem. No i miesiąc podobnie jak i wczera w ten się schować, ale jeszcze 3 godziny desy tam się plancze, schować się 12.33, a wkaże się nam zas o 20.42. Jest furt jeszcze jasny na 71%, także jeszcze kokus jest, no ale się korczyt. To się korczyt. Wszystkim nam przybyłat. Przed zybą mi się chciały w tym momencie ubywać. Pered nami jeszcze z dneśnim dnes, bo by się łaty dneśnim dniem, to jak masło, że maślane, hej. 84 dny roboczy, a 37 swobodnych od roboty dny. Ty to się rychtuje, jak se wilne na dołu? Chyba jeszcze nie. Chyba aż wrzutny, jak sewilny, tak? Trzeba prowierzyć kalendarz o chwilku. A teper najbudet jeszcze tak energetyczni.

Misia Fortak źródła Daj mi rytm, no to chyba był rytm, tak? Jakoś tak poplątania z pomieszaniem żanru i stylu, kiedy idę o muzyku, ale to patrz, jest na wszystko to jest dozwolone. Wszystko się może trafić. Dziękuję dorogim słuchaczom już za wasze wiadomości. Jedną dostałam aż i przed programem. Jeden słuchacz napisał, że byty może nie będę ich by to od samego początku, ale jest na czułaniu. Jest na czułaniu, wertat spływa do damy. Drugi zasłuchaczył, lem się zaczęła patrzeć na chodynę. Peresło pozdrowienia i ja was wszystkich zdrawlu. I tych słuchaczył, którzy nie pyszut. I tych to pyszut, kiedybyście jednak się odłożyli, to będzie bardzo mi miło. To też to nie pyszut. natalia@lem.fm, to na maila możecie pisać. Albo pisać SMS-a 606-108-701 na Messengera Natalia Małecka-Nowak, WhatsAppa i Vibera. Chyba wszystko, tak? Czy jeszcze jest jakieś komunikatory? A, znaczy zdaje się, że jest jeszcze Telegram i nawet mam, ale nie jak na chosnuju. To tam jem, ale tam nie pyszę lipsze, bo Nikole wam nie odpyszu. Może po pół roku. Dobra, co jem ma teper? Małem teper pochodu. Pochodu przedstawity. No to wygląda to na tak, że w Seredu mamy takie umiarkowane, a myślamy wielkie zachmarzenia. We krzyni regionie umieściamy pojawić się krótkoczasowy deszcz do 5 litrów na kwadratny metr na północnym wschodzie i południowym zachodzie. Może to być aż i bury z większym opadamy. Laty nie będzie na zachód, ale na zachodzie. Maksymalna temperatura od 19 gradusów Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 na plusie w centrum do 25 aż w Małopolsce i na Podkarpaciu. Choć mi się zdaje, że to te temperatury są jednak wyższe, jak tu prognozują. Wczoraj to pełnistiu było 30 nawet w nas na południe i dnes tak czuję, że tak będę. Tak po kościach czuję. Witer będę podłaty z zachodu. Na zachód będę to witer o umiarkowanej syli. Na północy i na wschodzie może podłaty mocniejsze. I pizrejmy jeszcze na dalsze dny. W czetwer głęboki nysz z centra w regionie Islandii zacznę sięgaty do Europy. A nad Polszczu wkroczy coraz ciepły front. I w czas tej drżawy przyniesie win deszcz, ale zaraz za nim na krótko napłynie teplejsza masa powietrza. W czwartek też prognozuje się umiarkowane i wielkie zachmarzenia. Na południowym zachodzie nie będzie lało. Wreszcie regionie może laty od 5 do 10 litrów na kwadratny metr, a nad morzem bury. Termometry od 20 nad morzem, przez 22 w centrum do 24 na Podkarpaciu, to temperatura analogiczna do dzisiejszej i zaraz będę podłaty w miru, no, w miru lekki witer, ale w czas bury będę podłaty do 60 km na godzinę i w piatniciu. W piatniciu Polszczu obojmy bardzo rozbudowany układ frontiów, atlantyckich frontiów, przyniesie win mocny deszcz, bury, osobliwo na północnych i zachodnich zemlach, ale też dojdę do tego starcia się ciepłych mas powietrza, które będą nad południową Polszczą, ze studenymi, które będą przychodzić z północnego zachodu. Temperatury w piatniciu od 19 na Pidlasze, czyli 20 w centrum, do 26 nawet na południe. Weekend z deszczem i burjami w sobotu. To głęboki atlantycki nysz przemieści się nad Bałtyk. I tam też naseleciał witer, a w niedzielu za sprawą wyrzut nad zachodniej Europy pogoda się uspokoi, witer osłabnie, lekki deszczyk zacznie ustupować z zachodnich regionów Polszczy. Jak ją pizryła jeszcze na poniedziałek, to nas na południe może być nawet 29 gradusów. Ale to w poniedziałek, a że pogoda się tak zmienia skoro, to
może to jeszcze się wszystko pozmieniaty. Hneska zaran, pozaran w miru, tak od 20 do 24 gradusów, denegdy deszcz, denegdy buria, to może tylko sobie zapamiętajmy.

0: Choć sekundę wcześniej serce moje niech przestanie bić.
1: To Maja Kleszcze i Cortez. Moi drodzy, nie tak dawno temu światłezmy Zila. I posłowicia jest taka do Zila. Na każde Zila jest swoja chwila. Na każde Zila jest swoja chwila. I czy jak naszłam, to Hoseny, łyżka wody, a ceber bołota. Besiduju tyż, że Berta Wiucia łołku na Hosen. Berta Wiucia łołku na Hosen.

Moi drodzy, wczoraj opowiadałam wam o biennale artystyczno-połotna Lenianoho z Krosna do Krosna i besiedłałam ją o warsztatach, ale jeszcze nie powiało mi się na tych nieczuwece o tych warsztatach. Na razie znamy kole wernisaż, a to już o 4 dni zdaje się. W każdym razie preseksy czas z Krosna do Krosna w Korośni. Budę może obzorate w Regionalnym Centrum Kultur Pohranycza i tam też sobie zazeramy dnes o chodzeniu w 18. Tanec, taki koncert projdę. To jest koncert, w ramach którego tańczurysty zainaugurują ten nowy artystyczny sezon w programie znajdzie się choreografia, która reprezentuje różne żanry, styli, temperamenty, wskazują, jak wielomoż zadijaty się na jednej scenie, kole punktem wychodu jest tanec. I zaprezentują cię ansambl współczesnego tańca Stretch, grupa Pleska i Hołosniejsze, dzieciaczo-młodzieżny ansambl tańciowalny Kleks, baletowy grupy Regionalnego Centra Kultur Pohranycza i one wsiady sut. To tak, no skoro perewełam wszystkie nazwy na lemkiuski, może by było to też i inaksze perewesty. Każda z tych wymienionych grup ma swój sposób opowiadania o sobie przez ruch. Kiedy macie ochotę na wieczór z tańcią, to koniecznie wyberte się do Korosna. W Korośni też 5 i 6 września w tej samej instytucji, w Regionalnym Centrum Kultur Pohranycza, koncert absolwentów studia śpiewanki Swing. Na scenie stricia się młody wokalisty, jak przez roki, jak raz w tej instytucji rozwijali swoje głosy, muzyczną wrażliwość i sceniczną osobowość. Amelia Filar, Kamila Jaślar, Marek Krzanowski i Aleksandra Urban przez paru roku pracowali nad repertuarem w studiu śpiewanki Swing, rozwijali wokalny warsztat, interpretację i sceniczne doświadczenia. Tohoryczne recitali będą nielem prezentacją ich teperycznej warsztatowosty, możliwości, ale też wyborom tworił, jakie towarzyszyły im w czas tej muzycznej drogi w studiu. W czas swoich wystupów wokalisty zaprezentują różnorodny program od aktorskiej śpiewanki i musicalu po rock i pop. Koncert Nie Zabudesz mają osobliwe miejsce w kalendarzu studia śpiewanki Swing, bo jest pożegnaniem z regularnymi zajęciami dla wokalisty, jak kinczat tot etap edukacji, co niekoniecznie oznacza praszczania z samym Regionalnym Centrum Kultur Pohranycza, bo absolwenty wertają do chyn prynachodzi czerwowych koncertów, projektów, już jak o hości, a scena, na której czerwys rok występowali, nadal dalej ostaje miścią ich stricz z publiką. 5 wersnia chody na 5 po południe, 6 wersnia chody na 5 po południe, studio śpiłankę Swing. To Regionalny Center Kultur Pohranycza, a publiczna biblioteka w Korośni prosit w sobotę 5 września, tu mi się popytało, na godzinę 10 na nacjonalne czytania w korośniańskiej bibliotece. Nacjonalne czytania to podia, która organizowana jest po ciwi Polszczy i toho roku czytany są dziady Adama Mickiewicza, arcytwier polskiej romantycznej literatury. Inicjatywa nacjonalnego, narodowego czytania to inicjatywa, do której zaochoczuje, do uczasty, której zaochoczuje każdy aktualny prezydent, zachodnopolska akcja. No i czytane są to te najsłowniejsze twory literatury. Była to akcja zainicjowana w 2012 roku, to gdy czytany był Pan Tadeusz. Pan Tadeusz, którego inwokację chyba każdy dalej z nas pamięta, trzeba się było jej wczyty na pamięć w szkole. Ciekawa jem, czy
Teper, dity siawczat na pamiat w szkole inwokacji. Kto znat, kto ma w takim wieku dity pyszte, bardzo bym była cykała. Była czytana też twórczość Henryka Sienkiewicza, teleologia. Prus, lalka, quo vadis, też było też Wesele Wyspiańskiego, czy twory Aleksandra Fredry. Welo toho i denebut pełną meszkatę, to tam biblioteka Budę organizowała toto nacjonalne czytania. Pamiętam, że dziady były ciężką lekturą w tym czasie, kole trzeba było jej obowiązkowo czytać. Teper byłoby pewnie duże ciekawsze proczytaty. No to jest i pretekst, przyczyna i nahoda, żeby siachnuty po to tu knyżku, to tu dramu teper. Idemy dalej. Dalej zazryła jem do Muzea Sandeckoj Zemli, a tam mąż obzeraty iszczy niedołho, bo już lem do 20 wresnia wystału Suczasna Karpacka Narodna Rizba w Kameny. Barstocinna inicjatywa jest tej instytucji. Organizowany już był piąty raz konkurs na suczasną rizbę w Kameny. W galicyjskim miasteczku organizowana była podia wróczania na Horit. No i kiedy bylibyście ciekawy, jakich mamy suczasnych karpackich rizbiary w Kameny, no to hołony nagrody odebrali Leszek Cieślik z Żywca i Mateusz Gambala z Mesznoj koło Szczyrku. Jak jest rytuały na konkurs Poszist Robit. Hołowna nagroda została przyznana jak raz Leszkowi Cieślikowi, jaki został laureatem najważniejszych nagrod na wszystkich wedenych do teper piacioch konkursach. Także to zapamiętajmy sobie to nazwisko, meno to tu. To rizbiaria. Szisteriu noriadnych na Horit, pierwszych na Horit otrzymali Stanisław Apriasz z Gryboła, Aleksander Basiura z Zawoi, Kazimierz Idzi z Chorągwicy koło Wieliczki, Józef Kubica z Żywca, Marian Pajor z Łososiny i Augustyn Pogwist z Paszyna. Jury przyznało też 5 drugich na Horit i 4 trzeci. A też uwaga, 10 czwartych i szorwy ryżni, to znaczy, że tych karpackich rizbiariów Kameny jest to sprawdy welo. Z twórczystiu dawnych narodnych kamieniariów stryczamy się w horach, prawie na każdym kroci. Kresty, kapliczki przydrożne, statui, figury z rizbrlenyma w Kameny postaciami siłatych, to trwały element kulturowego krajowidu Jirsko-Chseu. Dnes artystyczna kamieniarka to jest zachybajucze remesło, za to trzeba hopić peraty, promuwaty i pit trybułaty, po to jest od konkurs, tak by się dual etnograf Zbigniew Wolanin, kurator konkursu Suczasna Karpacka Narodna Rizba w Kameny. Po Nowym Sanczy rizby będą wskazane na pokonkursowych wystawach w Bielsku i w Miejscowym Muzeum w Żywcu. Rychtowany jest też i katalog o wszystkich uczestnikach z oznakami Robit. Najciekawsze twory zakupy do Muzeum Sandeckiej Zemli i poszerzać one kolekcję karpackiej rizby w Kameny. Dodatkowo realizowany jest też dokumentalny film o rizbiarach i tradycyjnej narodowej kamieniarki w Karpatach. I to jest idealny moment, żeby przypomnieć wam informację, którą podawaliśmy w dzisiejszych nowinach, że kamieniary Kyczery to inicjatywa, jaka od 2019 roku jest realizowana przez bywszych kyczeriakiów, a może i teperiszniach, bo może serad wolontariów, jak raz sąd kyczeriaki, w każdym razie hladany sąd wolontery na czerwowy etap robit związanych z renowacją, konserwacją kamiennych nagrobków
na cmentary w Gładyszowi. Był remontowany cmentar i w Labowi, czeres kameniariu keczery i w Koneczni. Tamtego roku zaczęli pracować przy starych nagrobkach na cmentarzu w Gładyszowie. W lipcu tego roku były przedłużane roboty i na wrzesień planowana jest czerwona akcja. 17, 18 i 19 września zapisujcie to te dni i zhołosmy się, żeby pomóc przy tych remontach. Żeby zadbać o to nasze spadkowiny, nasze dziedzictwo, naszą spadkowinę, elementy naszego materialnego dziedzictwa, które wyszło z pit róg jak raz lemkiłskich sławnych kamieniariów, czy to z Bortnoho, bodakiu, czy Krampnoj, bo i tam były też kamieniarskie osaretki, kamieniary keczery, diut pit okom, pit okom najbardziej, może tak, Szymona Mudrojewskiego, to cienny kaminiar, jaki paru dziesiąt rok już remontuje kamienny nagrobki. Zdaje się, że był największy lemkiłskich cmenteriów w jedno ze stowarzyszeniem Magurycz i remontuje Nelem to te cmentarie w Polsce, lemkiewskie, ale też i żydiewskie, ale też i na przykład polskie na Ukrainie. Roboty jest bardzo wiele już zrobionej, ale jeszcze to do zrobienia. Za to każdy rok jest potrzebny, każda pomoc naprawdę wnosi bardzo wiele do zachowania tej spadkowiny. Zaochoczuję. No jest to lekka robota, to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, bo fizyczna, niejaka fizyczna robota nie jest lekką, ale satysfakcja z takiego odnowlenego nagrobka jest bardzo wielka. A jak się jeszcze powiada odczytać inskrypcję, to już dodatkowa satysfakcja. Za to piszcie na adres remontlabowa@gmail.com albo keczera@wp.pl i przyuczcie się do tych wersniowych robić w Gładyszowie. Pewnie z ciebie będzie krasna, już taka predosień. I to ta czas roku na Lemkowinie jest też wyjątkowa. Ciężko powiedzieć, która jest najlepsza. Czy jar, czy osień, czy zima, każda ma w sobie sztosy wyjątkowo. Przyjeżdżajcie i przyuczajcie się do tych robić. I jeszcze wertamy do kulturnego perehladu. To taka dygresja. No w Krynicy premierowo Narodowe Nacjonalne Czytania organizowane jest w Nedilu. O godzinie 4 po południu w Hołowni Pijalny. Tam będzie to w formie aż i takiego spektaklu. Ale uwaga, spektaklu pisanego piską. Zwłoczy to intrygująco. To zazerajte hyn. I jeszcze 6 września projdą warsztaty w Etnograficznym Muzeum w Riaszowi. Stricza w ramach cyklu etnoinspiracji od rośliny do wzoru artystyczno-etnograficzne warsztaty, jakie będą westy znana, dumam wam, już artystka Marta Krynicka-Orzech, jaka odklikuje się też i do lemkiłskiej swojej spadkowiny w swoich robotach, w swojej twórczości, a też zanima się roślinnictwem, zielami i nelem. Warsztaty od rośliny do wzoru uczą obserwacji przyrody, poznawania lokalnej spadkowiny, no i to tu plastyczną, artystyczną dianist. Punktem wychodu będzie wybrana roślina, jaka występuje o flori roślinności południowo-wschodniej Polszczy. Może to być kopryła, może to być dyka róża, może to być habzyna. I uczestniki czeres. No, bezpośrednio obserwują rośliny, będą robić eskizy, a pak to pereroblat
na uproszczony orientalny motyw. Zaproszenia do tych warsztatów ilustruje grafika. Nie znam, jak się nazywa, to kwitok, taki biły koszyczok, drobny biły kwitoczki uformowany w koszyczok. Wszystkie hodowli znamy jak taki burian, który pryfoza rozne. Перенесене є то на кавальчик полотна і виглядає то направду файні, бо ще з таким геометричним мотивом. Таке ще нам любить. І власні готовий взір буде перенесений на бавовняне полотно і опрацюваний при схоснуванню акрилових фарб. Барсто цікаві варштати. Зазирайте до Ряшова, а ми, може, деколи стягнемо Марту, щоб і в нас зробила такі варштати. Ну, до Ряшова кусь далеко їхати. Тим більше в неділю 6 вересня, коли, певно, част з вас, тиж слухачі, буде może w cerkwi gorlickiej, kiedy projdą dochowowne świadkowania w pamięć świadczennemu uczennika Maksyma. Warsztaty zaplanowane są na godzinę 13 i potrwają do godziny 16 i koszt to 25 zł od osoby etnograficznej muzei w Ryszowi. Wede Marta Krynicka-Orzech. Czysło miejsc ograniczone. Trzeba będzie Martu stiągnąć do nas na warsztat. Tak mi się to sobie tyt.

Taki jem zławy zas, 21 minut pochodzeni 10. Mamy seredu, drugi den wersnia, septembra 2023 roku. Przypominam i chwaresny, jak jest ma przy tym miesiącu, to ogłoszenia dla żen. Zapisuj to sobie w kalendar, bo chwaresny Nacjonalny Fundusz Zdrowia zaprasza mieszkankę Gorleckiego Powitu na mammografię. Program profilaktyki rakowiny grudy, jaki finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, przeznaczony jest dla żen w wieku od 45 do 84 roku dla tych żen. I w ramach tego programu możesz raz na dwa roki zrobić bezpłatne mammograficzne badania bez skierowania, bez czerwy, starczyć z hołosyty się do jednej z 32 stacjonarnych pracowni w regionie albo do mobilnego gabinetu Mammobusa. Także to pamiętajcie, że to nalem w Mammobusi może zrobić to badanie, ale i w stacjonarnej pracowni, gdzie tam blisko was w okolicy taka jest. W Gorleciach to na premier, jak dobrze pamiętam, na ulicy Piekarskiej. A kiedy idę o sam Mammobus, to wersny zaparkuje win 28 wersnia w Biczy. Od 9 do 13, będę tam wykonywał badania. 29 zaparkuję w Bobowi, 30 w Gorleciach, 29 wersnia w Łużni, a 28 wersnia w Uściu Gorleckim, Uściu Ruskim. Nie wiem, czemu tak zrobili spisok, że po czerdzi, po datach. No to jeszcze raz. 28 wersnia będę parkował w Uściu i w Biczy. 29 w Bobowi i w Łużni, a 30 w Gorleciach. W Uściu przy remizi Ochotniczej Straży, w Biczy tak samo, przy remizie Ochotniczej Straży, w Bobowi przy delikatesach centrum, w Łużni przy Centrum Kultury, a w Gorleciach przy sportowi hali. Mammografię robić specjalnym aparatom. To trwa dosłownie paru sekund. I tak obraz, jaki otrzymujemy, jest analizowany przez doktora specjalistów, doktora radiologa. Kiedy badania nie wykaże jakich nieprawidłowości, to starczy zrobić to raz na dwa roki. Kiedy dasz to, nie daj Boże, wyjdę, to pacjentka kierowana jest na dalszą poszerzoną, pohubleną diagnostykę. Może ona obdymaty do chorsku poradu, USG, czy inne badania. Żeny, jak chociaż schosnuaty, to badania możecie omówić przez centralną e-registrację dostępną w internetowym konti pacjenta. Po zalogowaniu trzeba wybrać e-rejestrację, umowlania wizyty i umów profilaktyczne badania i tam wybieramy program profilaktyka raka grudy, wkładamy datę i miejsce. I zatwierdzę, tak, że to jest to lekkie. Zaochoczuję, badajmy się jak najczęściej.

Mila Medwedowska. Moi drodzy, idziemy teraz do kina. Przedamy aż piatcy, cykiłko propozycji toho weekendowych premier. No i serec filmu, jakie możecie obserwować toho weekendu w polskich kinach jest Mężczyzna czy ma. Chiński, kitajski film przygodowy, ale też prezentowany są te sztuki borby, a to też i kostiumowy film, Dao Ma i Macz na horyt. Ryszard, znaczy, nie macie zadaczy, że będę chronił jednego mężczyznę w czasie długiej podróży do jednego tam miasta. Na długo odkrywa, że człowiek, którego ma chorony ty, to jest najbardziej, że osoba, którą gladają wszystkie w całej imperii i za zimania go wyznaczyli bardzo wysoką nagrodę. No i właśnie, to będzie dalej, win ma jego choronyty, ale za nim ruszają wszystkie, których tiat zdobyty to te wielkie grosze, wielką nagrodę. No, będzie się działo. Dalsza propozycja to zaś kanadyjsko-amerykańska czarna komedia Lubą, Smert i Dozriwania w Kamp Miasma. Mamy młodą, talentowitą reżyserkę Chris, która dostaje od filmowego studia taką wielką szansę, ma je nakrótyć remake kultowej serii horrorów. To ta seria cieszyła się wielką popularnością w 80-tych rokach, ale też i w 90-tych rokach minionego stulecia. I żeby najtę inspirację wybierać się na streetu z Billy w tej roli Gillian Anderson, która grała główną rolę w tych pierwszych horrorach. Odwiedziny w ekscentrycznej aktorki, skoro przechodzą w sztosyłece, jak lem interwiu. Także film o filmie mają się diety, dość wysokie odciny, tak naprawdę krytyki ponad 7 gwizdek na 10. No to jak na taką czarną komedię, w której pewnie i elementy horroru budą, dubam sobie, że bars duży. No ale filmy z Gillian Anderson chyba lem taki słód. Dalej idziemy. Tym razem amerykańsko-brytyjska produkcja to thriller Nesmotr w Dolinu 2. No i jak jest Nesmotr w Dolinu 2, znaczy się, że było Nesmotr w Dolinu 1 i już właśnie możemy sobie kuściok perd wydłaty o czym budem. Po tragicznej śmierci sestry Jack Sarishat, żeby najty jak se takie ukojenia, żeby zabyty o strasznych emocjach, nachody to w ekstremalnych sportach. Razem z przyjatelką wybierają się w smertelni niebezpieczną wyprawę, będą się spycowaty na spadystu bars horu w Tajlandii. I to też to mało by ty taką dodatkową adrenaliną zamienia się w dramatyczną borbu o przetrwanie. Skały się obsuwają, odcinają drzeną do rogu, żeby wtecze, wrnuty i ostają uwiazneny na takiej policzci, która jest bardzo płanna, na wysokości 3,5 tysiąca metrów nad zemlą, zawieszenym nebem, a propastią, narażeny na wielką spekotu, bez wody, bez kontaktu ze świtą, to te dwie musiały zmierzyć się i z fizycznymi problemami, ale też i przekroczyć granice wytrzymałości, żeby zawalczyć o swoje życie. Komentarii, no właśnie, była jedynka i było to synowatorsko, a teraz to już jest powtarzania. No ale jak to się nawiedził na jedynkę, to może być dla niego w świeżym Nesmotr w Dił 2. Dalej mamy francusko-niemiecką produkcję Pit na hołku Młodsza sestra. Mamy 17-letnią Fatimu, która jest najmłodszą z trzech diłok francusko-algierskiego supróżestwa rodziny, jaka mieszka na
w suburbiach Paryża. Dziewczyna siada w szczyt, jest zaangażowana, uprawia sport, ma lubaczych rodziców. Hejby, dobre życie, ale realnie jest to, jak uznicza, to furt balansowania mecze lojalnością z ladą kochajuczej, ale konserwatywnej rodziny, muzułmańskim wierospowiadaniem, a rodiaczym się w Fatimi uczuciom do żen. Fatima boi się, że to poślidnie dla jej bliskich byłoby nie do zaakceptowania. Odciny krytyki prawie 6 na 10 ziwistok. I to film, który zdobył Złotą Palmę na festiwale w Cannes. Idziemy dalej. Dalej mamy australijsko-amerykańską produkcję. Lekki film Weekend, Spa Weekend, komedia. Mamy przyjatelkę, 4 przyjatelkę z dzieciństwa, jak wyjeżdżają na ekskluzywny spa break do Palm Springs. Moje byty tysza, regeneracja i luksusowe zabiegi. Wszystko idzie zgodnie z planem do momentu, kiedy na miejscu pojawia się ich czerwona przyjatelka, a to jest chodiacza katastrofa. Od tego momentu relaks zamienia się w serię kompromitujących sytuacji, spontannych ryszeń. No, może być ciekawy. I poślednia propozycja to już familijna produkcja dla młodszej publiki, przede wszystkim Mira. To jest nachołok duńskiego filmu. Mira ma 12 roku. Bardzo lubi tworzyć sztuku z plastiku i z recyklingu. Prowadzi dużo czasu ze swoimi przyjatelami, ale wszystko zmienia się w koli w klasie. Pojawia się nowa, super popularna dziewczyna i przed Mirą ciężkie dylemy. Czy szmaryty plany swojej wystały sztuki i tak jak inne dziewczyny by się dyłatylem o zakochowaniu się o luboły, o kosmetykach, no dorastania może być wielką wykleką. Mira od tego weekendu w polskich kinach. Smotry na zygar, o czym mówiliu. Już prawie 10:45, już wstygną się popraszczaty i zaprosyty na poniedziałek. Po drodze oczywiście jeszcze parę lat tygodnia w sobotu. A dnes po godzinie 10 premierowy odcinek programu Hołosy Rusyniu Podkarpatia. Juri Szypowicz prosił na czerwowe interwiu. 80-roczny Nestor Malczycki. Imię powiązane z Huślamy, dziecką muzyczną szkołą, folk rockaszą Rusnaky, ta jest samym mistrzem Mukaczową, zasłużony pracownik kultury Ukrainy. Ponad 50 roku swojego życia przyświatył nauczaniu dzitej gry na huśloch. Dziękujący Nestoru Antonowiczu, rodnemu misto Tiamet Pro Ensemble La Torczanka, w której grał na tańcioch i był fest popularnym w Mukaczowi. A jeszcze wece znają na Podkarpaciu legendarnych Rusnakiu, folk kapelu jaka Sokotyt i popularyzuje rusyńską narodną śpiewankę. Prawda, w repertuarii Rusnakiu są i ukraińskie, słowackie i madziarskie śpiewanki. Unikatnym jest fakt, to kapela graje, że skoro 50 roku i nie rozpada się, a Nestor Malczycki nie robili z siebie honornoho jak kierownik Rusnakiu, a tycho graje w kapeli z drugima, jak prosty chudak na swoich lubimych huszlach. Lubo do huszliu stała zmysłem ciłego jego życia. Uże ponad 75 roku winny puszczać ich z róg, prodążujący wystupaty na scenie i darowaty swoją chudźbu publici. Słuchajcie, Hołosy Rusyniu Podkarpatia dnes o godzinie 18:10, powtórzenia w nocy o 4:30 i w sobotu 5 września septembra o 11 godzinie przed południem. Zapraszam i ja. Majte się spokojnego dnia wam żełam. Peredążu kuściok patrzysnu, tak, bo śpiłam kuda per puszczu, a pak jeszcze dżingla. To majte się dobrze.

I witam serdecznie na antenie radia LEM FM. Mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy Beskidnik, czyli naszą audycję geograficzno-turystyczną. Przed chwilą słuchaliśmy po czesku Dawida Kollera w piosence Gypsy Love. No a dzisiaj gdzie udajemy się w naszym programie? W które rejony świata? Co będziemy eksplorować? Już zdradzam, ale tylko niewiele, że pojedziemy do Schwarzwaldu. Pojedziemy na pogranicze niemiecko-francuskie w góry Vogezy oraz poznamy niezwykle ciekawe, jeśli chodzi o układ urbanistyczny, niemieckie miasto Karlsruhe. Tak poprawnie wymawiając. Tak więc będziemy dzisiaj w Europie Zachodniej, ale tak będzie górsko, leśnie, zamkowo i trochę miejsko, ale na pewno nie poczujemy tego zgiełku wielkiej metropolii, to dzisiaj gwarantuję. Tak więc zaczynamy Beskidnik, a zaczynamy od dobrej muzyki, po estońsku dobrze nam znany zespół Carly Strings w piosence Katte Max, troszeczkę takiej estońskiej folkowej ballady. Posłuchajmy przez chwilę, poczujmy ten klimat.

0: Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем FM то твоє радіо.
1: I takim rozbujanym krokiem wracamy. Do Beskidnika słuchaliśmy estońskiego zespołu Carly Strings w piosence Kattamax. No a my dzisiaj wędrujemy w Beskidniku, gdzie? Do Niemiec. Dokładnie naszą bazą wypadową będzie miasto Karlsruhe i stamtąd pojedziemy w kilka pasm górskich. Pozwiedzamy co nieco. Zaczynamy zatem naszą wyprawę. Pierwszym punktem będzie Schwarzwald. To tam najszybciej można się dostać z Karlsruhe. To bardzo stare, w sensie geologicznym, pasmo górskie, rozciągające się południkowo wzdłuż Renu, w landzie Badenia-Württembergia, w południowo-zachodnich Niemczech. Chociaż najwyższe partie sięgają niemal 1500 metrów nad poziom morza, ale w okolicach spokoju Karola, czyli tak jakbyśmy dosłownie tłumaczyli nazwę miasta Karlsruhe, to tych najwyższych szczytów tam nie dostrzeżemy. Chociaż w północnej części Schwarzwaldu, dokąd jest najbliżej z tego miasta, nie doświadczymy spektakularnych widoków i nie odhaczymy kolejnych wybitnych szczytów powyżej 1000, to do wędrówek na spokojnie w sobotni słoneczny dzień będzie tam jak znalazł. Możemy trafić chociażby do takiej miejscowości jak Bad Wildbad. To jest też w okolicach ogólnie słynnego uzdrowiska Baden-Baden, ale nie zawsze musimy mówić w Beskidniku o tych najbardziej znanych miejscach. Bad Wildbad również jest warte polecenia. Czytamy to oczywiście po niemiecku, chociaż po angielsku też ta nazwa miejscowości miałaby jakiś sens nieodległy od rzeczywistości, zwłaszcza jeśli chodzi o to słówko wild, czy po angielsku wild. Ponieważ dziko to tam czasem bywa, zwłaszcza kiedy wędrujemy szlakami po okolicznych górkach i możemy napotkać naprawdę dzikie tłumy ludzi, jak również dziką naturę i brak jakichkolwiek piechurów. A jeszcze dorzućmy do tego magiczne jeziorko Wildsee, powstałe na wypłaszczonym grzbiecie masywu, to wtedy poczujemy klimat północy od w takim Schwarzwaldzie, a jeziorko jest otoczone przez iglaste lasy, mokradła. Dojdziemy tam chodząc po drewnianych kładkach, właśnie dokładnie na grzbiecie masywu górskiego niedaleko Bad Wildbad. Oczywiście kontynuując tą naszą opowieść z tego uzdrowiska, to trzeba też koniecznie wspomnieć o tym, o lokalnych termach, które no, bez wahania musimy odwiedzić. Zresztą to słówko Bad po niemiecku oznacza, czy wskazuje na to, że ta miejscowość jest uzdrowiskiem i to też oznacza, że na pewno tam będzie albo przynajmniej jakaś woda mineralna zdatna do picia, albo właśnie lokalne termy. I tak jest w Bad Wildbad. Baseny z gorącymi wodami tam spotkamy, sauny fińskie, parowe, zapachowe, bądź ile. Poza tym balkon z panoramą tego górskiego uzdrowiska i duży termalny basen na samej górze. Nie zapominajmy też o jednym szczególe. No frywolność Niemców, bo większość gości stanowią tam raczej lokalni przyjezdni w słusznym wieku, sprawi, że będziemy tam podziwiać wszystkich tak, jak ich natura stworzyła. Tak więc nie bójmy się albo nie przestraszmy na pierwszym kroku, jakby przekraczając próg lokalnych term w Bad Wildbad, ponieważ to jest po prostu w tamtej społeczności normalne, chodząc tak jak natura stworzyła. Tak więc mam nadzieję, że zachęciłem takim króciutkim wstępem do wędrówki po Schwarzwaldzie, przynajmniej po tej północnej części. Ta południowa również jest ciekawa, bliżej Freiburga, jak najbardziej też warte odwiedzin, warte wycieczki na więcej niż jeden dzień. A gdzie pojedziemy dalej, to tylko powiem, że w Wogezy, ale więcej nie będę zdradzać. Posłuchajmy trochę muzyki. Suzanna Jara w piosence Koszeloczka właśnie dla nas zaśpiewa.

warto, będąc w tamtych okolicach, wybrać się w Wogezy, w pasmo górskie po drugiej stronie Doliny Renu, które też rozpościera się z północy na południe, tym razem po stronie francuskiej. Jego najbardziej północna część zahacza jeszcze o Niemcy i to jest wtedy ta okolica zwana w Niemczech Lasem Palatynackim. W przeciwieństwie do Schwarzwaldu, te góry są troszeczkę niższe, ale jeszcze bardziej zalesione. Tutaj w Wogezach te lasy nie były tak bardzo karczowane w dawnych czasach jak w Schwarzwaldzie, więc możemy w sezonie, oczywiście kiedy są liście na drzewach, poczuć tą moc i ogrom bezkresnego lasu liściastego w tej części Europy. Jest to zresztą uważany, ten Las Palatynacki, czy ogólnie las w górach Wogezy, za jeden z największych naturalnych obszarów leśnych w Europie, jako obszar permanentnie taki zalesiony, który się ciągnie przez kilkaset kilometrów bez przerwy. Wogezy w większości znajdują się na terenie francuskiej Alzacji, ale właśnie jak wspomniałem, niewielka ich część jest także na terenie Lasu Palatynackiego po niemieckiej stronie. Z Karlsruhe najbliżej jest tam oczywiście Wogezy Północne i tam najlepiej się udać. Oczywiście warto się udać tam nie tylko dla wędrówek po lasach, ale żeby zwiedzić zamki, jakie tam się znajdują z dawnych, czy to średniowiecznych czasów, czy troszeczkę późniejszych. Ja tutaj mogę przytoczyć chociażby cztery takie położone bardzo blisko siebie, jakieś 50 km od Karlsruhe: Fleckenstein, Löwenstein, Hohenburg i Wegelnburg. To są takie cztery zamki, czy ruiny zamków tak naprawdę, które się znajdują na skalę i można je zeksplorować na pograniczu francusko-niemieckim. A jeśli nie jesteśmy podczas tego naszego wyjazdu rannymi ptaszkami, to najlepiej przyjechać tam po południu i poczekać na spektakularny zachód słońca nad tymi zielonymi górami. A do tych zamków z samego Karlsruhe jest dość niedaleko, dojedziemy pokonując dystans około 50-60 km. A po tej stronie Renu jeszcze jest jedna mała, ciekawa rzecz. Miasteczka Palatynatu. Sam ten land niemiecki jest dość rzadko zaludniony, tak więc tam możemy troszeczkę poczuć tej ciszy i spokoju. I zwłaszcza jeśli mamy do dyspozycji rower, ponieważ ten region jest najlepszy do poznawania na rowerze, kiedy jedziemy trochę wolniej i możemy obserwować to, co się znajduje po lewej, po prawej stronie, zatrzymać się w jakimś pięknym miejscu czy odpocząć w jakimś miasteczku. Tak więc warto przesiąść się tam na jednoślad i zobaczyć takie niewielkie miasteczka i wsie w Lesie Palatynackim, chociażby Maximiliansau, Hagenbach czy Büsselberg. To też podaje po prostu jedne z kilku nazw, które można sprawdzić na mapie i zobaczyć, jak są piękne, i mam nadzieję, że ktoś z czytelników, przepraszam, ze słuchaczy właśnie tam pojedzie. Tych cichych i sielankowych miejsc jest tam oczywiście jeszcze więcej. Nas może tylko ograniczać kondycja fizyczna i długość dnia. Tak więc na razie tyle. Nie pojedziemy jeszcze do Karlsruhe. Tam będziemy po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy trochę muzyki. Przed nami zespół Trada Tak z Estonii w piosence, której jeszcze nie słuchaliśmy na antenie Beskidnika, Koreke, czyli Kremik. A to jest też kolejny ludowy tekst zaaranżowany po nowoczesnemu, tak mówiąc. Koreke, midagi, nadagi, nannake, kibadi, kobadi, kok.

I to słuchaliśmy estońskiego zespołu Trada Tak w piosence Korekę, czyli Kremik. I to był kolejny z ich repertuaru, taki folkowy, ludowy kawałek zaaranżowany troszeczkę inaczej, zmiksowany, zremiksowany z nowoczesnymi dźwiękami. No i wracamy do naszych Niemiec, w nasze góry, Wogezy w Schwarzwald, ponieważ dzisiaj jesteśmy w tym rejonie, w odcinku Beskidnika. I w drugiej połowie programu chciałbym troszeczkę opowiedzieć słuchaczom o Karlsruhe, o tym mieście, które jest takim dobrym punktem wypadowym do wspomnianych już wcześniej przeze mnie i opowiedzianych pasm górskich jak Wogezy czy Schwarzwald. Karlsruhe jest miastem na prawach powiatu w południowo-zachodnich Niemczech, w kraju związkowym, przypomnę, Badenia-Württembergia. Jest to też siedziba i rejencji, i regionu, oraz powiatu Karlsruhe. Leży ono, to miasto, na nizinie górnoreńskiej, nad rzekami Ren, oczywiście, Alp i Pfinz, na wysokości około 115 metrów nad poziom morza. Nazwa miasta pochodzi od imienia margrabiego Badeni, od Karola Wilhelma von Baden-Durlach, który założył to miasto stosunkowo niedawno, bo w 1715 roku w lesie Hart. I miasto zostało założone w sposób niezwykle geometryczny, w klasycznym układzie gwiaździstym. W centrum Wielkiego Koła usytuowano środkową wieżę pałacu, która równocześnie była osią widokową dla rozchodzących się promieniście 32 alei, z tego 9 stanowiących razem kąt prosty wyznaczało ulice miasta, a resztę stanowiły aleje parkowe. Koncentryczny układ ulic w centrum miasta zachował się do dzisiaj i jest unikatowy na skalę światową. Miasto jest dużym ośrodkiem przemysłowym, zlokalizowany jest tutaj chociażby przemysł maszynowy, metalowy, środków transportu. Firmę Michelin znamy, czy też przemysł precyzyjny, elektrotechniczny, elektroniczne, takie firmy jak Siemens czy Bosch właśnie mają siedzibę w Karlsruhe. Tak samo firma L'Oreal również ma siedzibę w Karlsruhe, czy też inne firmy z przemysłu farmaceutycznego, poligraficznego, odzieżowego i spożywczego. Ja to tak wymieniam, żeby powiedzieć, czy może zaprezentować to miasto jako naprawdę duży ośrodek, w którym wiele ważnych firm, które znamy z codziennego życia, bo ich produkty kupujemy, właśnie ma siedzibę tam w Karlsruhe. Również w tym mieście znajduje się największa w Niemczech rafineria ropy naftowej. W Karlsruhe siedzibę ma również kilkanaście banków, towarzystw ubezpieczeniowych. To miasto jest też centrum kongresowym i też ma tam tereny targowe. Co też ciekawe, tak, jeśli dla potencjalnych studentów, doktorantów, pracowników naukowych, ponieważ Karlsruhe jest jednym z centrów węzła wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Technologicznego i w tym projekcie uczestniczą też uczelnie i przedsiębiorstwa z Hiszpanii, Holandii, Francji, Polski. Polskim koordynatorem tego projektu jest krakowski AGH i także uczelnie ze Szwecji biorą udział w tym projekcie. I właśnie udział w tym projekcie pozwala na tworzenie nowych technologii i ich transfer do biznesu na ogromną skalę. I właśnie Karlsruhe jest tym niemieckim przyczółkiem innowacji. Tak więc tutaj pokrótce powiedziałem trochę o tym mieście. Przedstawiłem je jako miasto o niezwykle ciekawym układzie urbanistycznym, jak i udowodniłem raczej, że to jest duży ośrodek przemysłowy. Ale nie tylko z tego względu warto tam pojechać. Jeszcze o kilku innych rzeczach powiem po przerwie muzycznej. Posłuchajmy trochę muzyki folkowej. W ciągu dalszym zespół z Łotwy, dziewczęcy zespół Tautumeitas w piosence Berzinś. Tak więc posłuchajmy czegoś z państw bałtyckich.

I takim przyjemnym krokiem, takim swobodnym wracamy do Beskidnika. Słuchaliśmy przed chwilą duetu francuskiego Frère de la Vega w piosence Tą Visage, a jeszcze wcześniej po łotewsku słuchaliśmy dziewczęcego zespołu Tautumeitas w piosence Berzinś. No i wracamy do naszych Niemiec. Byliśmy w dzisiejszym programie już w Schwarzwaldzie, w Vogezach, a przed przerwą wymieniłem chociażby taką przydługą listę tego, chociażby jakie firmy i jaki przemysł jest ulokowany w Karlsruhe, który jednak jest bardzo ciekawym miastem i wartym do odwiedzenia. Chociaż nie jest może ono idealnym celem na taki modny dzisiaj weekendowy city break, bo najważniejsze miejsca w samym centrum możemy piechotą zwiedzić w 2 godziny i będziemy mieć wszystko zaliczone. Jednak właśnie miasto jest unikalne ze względu na ten układ urbanistyczny. Przypomnę, że w centrum właśnie znajduje się zamek, od którego promieniście rozchodzą się ulice i ścieżki. I dookoła zamku wiodą ulice poprowadzone na planie koła. Obecnie one pełnią funkcję trochę obwodnic. Połowę centrum miasta stanowi ogromny las, który ciągnie się na kilkanaście kilometrów w kierunku północnym. Jest celem wycieczek mieszkańców, rowerzyści, biegacze czy studenci miejscowego KIT, czyli Karlsruhe Institut für Technologie, czyli po prostu lokalnego instytutu technologicznego, który jest najstarszą i najlepszą uczelnią o profilu technicznym w Niemczech. I możemy ten KIT porównać do Instytutu Technologicznego w Ameryce, w Massachusetts czy w Kalifornii. Jest to właśnie uczelnia pretendująca do tytułu jakby najlepszej uczelni technicznej w Europie. Tak więc jest to miasto, które skupia intelektualistów, naukowców, ludzi, którzy tworzą przemysł taki wykwalifikowany, wysokiej jakości. Ale Karlsruhe to także wspomniani już wyżej rowerzyści. Z obrzeży miasta chociażby do centrum dojedziemy ze spokojem. Tras i ścieżek rowerowych jest tam do wyboru, do koloru. Wzdłuż każdej większej arterii drogowej w mieście prowadzi także pas dla jednośladów, a widok pasa dla rowerów do lewoskrętu to będzie chyba najlepszy dowód na to, jak bardzo postawiono w tym mieście na ten środek transportu. Zresztą i Karlsruhe, i cały land Badenia-Württembergia słyną z tego, że są bardzo ekologiczni i tamtejszych mieszkańców cechuje wyjątkowo ekologiczne podejście do życia, jeśli chodzi o segregację odpadów, recykling, czy po prostu nieużywanie zbyt dużych ilości plastiku w życiu codziennym. Tak więc to było kilka słów jeszcze o Karlsruhe. Program się jeszcze nie kończy. Posłuchajmy czegoś nowego w Beskidniku, czego jeszcze nie było. Ze Słowacji, a dokładnie zespół z miasta Preszów. Tak więc możemy tu pozdrowić przy okazji kolegę redakcyjnego Petra Medwida. Zespół Komajota z Preszowa w piosence Ukradnuty. Posłuchajmy czegoś po słowacku.

0: 106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twojej chorzy. Lem FM.
1: I słuchaliśmy czegoś nowego w Beskidniku zespołu Komajota z Preszowa, po słowacku w piosence Ukradnuty. No a my powoli niestety musimy kończyć nasz program. Przypomnijmy tylko sobie, gdzie dzisiaj byliśmy i te, przypomnę może te kilka nazw lokalnych, które może się przydadzą na przyszłość komuś ze słuchaczy, jakby się udawał do Niemiec lub na pogranicze niemiecko-francuskie. Byliśmy na początku w Schwarzwaldzie, ponieważ dzisiaj gdziekolwiek nie jechaliśmy, to naszą bazą było miasto Karlsruhe i z Karlsruhe w Schwarzwald jest bardzo blisko. Odwiedziliśmy miasto Bad Wildbad, tam chodziliśmy po okolicznych górach, szlakach, zobaczyliśmy jezioro Wildze, powstałe na wypłaszczonym grzbiecie masywu, jak i byliśmy też w termach, lokalnych termach w Bad Wildbad. Potem pojechaliśmy w Wogezy, tam zwiedzaliśmy w Wogezach Północnych na pograniczu francusko-niemieckim cztery zamki: Fleckenstein, Löwenstein, Hohenburg i Wegelnburg. Potem udaliśmy się do kilku miasteczek w lesie palatynackim, w tym jednym z największych naturalnych lasów w tej części kontynentu. Odwiedziliśmy Maximilian, Sauhagenbach, Büsselberg. To są takie urocze miejscowości z klasyczną architekturą dla tego regionu. No i byliśmy przede wszystkim w Karlsruhe. Dowiedzieliśmy się co nieco o historii tego miasta, jak powstało i przede wszystkim o tym geometrycznym układzie urbanistycznym w kształcie gwiazdy, gdzie w centrum mamy usadowiony pałac założyciela tego miasta i stamtąd rozchodzą się promieniście 32 aleje i część z nich stanowią kąt prosty, który wyznaczył ulice miasta, a resztę stanowią dzisiaj aleje parkowe w ogromnym lesie, który stanowi połowę powierzchni tego miasta, można tak w przybliżeniu stwierdzić. No i też wymieniałem dzisiaj mnóstwo firm i gałęzi przemysłu, jakie mają swoje siedziby właśnie w tym mieście. No i oczywiście reklamowałem to, że warto tam wszędzie podróżować na rowerach, ponieważ i samo miasto jest przyjazne dla rowerzystów, jak i sam Las Palatynacki i ogólnie aglomeracja Karlsruhe jest przystosowana do jazdy na rowerze i to jest najlepszy środek transportu na aktywne poznawanie tej części landu Badenia-Württembergia. I tyle w dzisiejszym Beskidniku. Dziękuję słuchaczom za obecność, za tą wspólną wędrówkę i zwiedzanie tej części Niemiec. Słuchajcie kolejnych Beskidników. Na do widzenia, na pożegnanie. Trochę szkockiego folka posłuchamy w wykonaniu zespołu Talisk. Utwór będzie nosił tytuł Farewell. Ja jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i życzę pięknego dnia.

ustał. Bo afterparty cię czeka.

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 6. Piatnicia 7 lutego 1947 roku. Andrii Kirpan z Jersey City dostał pismo od swojego brata Iwana, preselencia z Tylawy, korośnieńskiego powita. Ohorod Trembola. 7 grudnia 1946 roku. Drogi brate, pozdrawiam cię serdecznie z twoją familią, ja i moja rodzina Kaśka, Petro, 10 roku, Michał, 5 roku i Helka, 2 roku i Nacka, Nonaszka, Mykuła, Wanio i Hania. List od tebe i pakunok odebrała Nacka, bo ja tam nie był wże. Wsio było, jak ty pisał. Opłatyła 1535 rublej od pakunka. I dolar był. To list i dolar mi peredała, a pakunok dla sebe wyminęła. Łachę na chłopciu dobry, jeszcze mały. Dolary w kasie po 5 rublej, a tak prywatno po stiłci. Od Jana ja żyję koło Trębowly, a Nacka od pokrow w Haliczu. I jeszcze churoły w Haliczu. Dowidujesz się, kiedy prożywają ludzie z naszego sała Tylawy, że ich rodaky chociaż znaty, to tak. 20 rodyn zostało w Tylawy i tam żyją. W naszej chati żyje Łanio Wasienkiu i Antoniowa Ancia. W Sztachury – król. W Mizia – Łubyczok Andrzej, a reszta na kancerilcy z Horile. Na Hubiłci ostałaś Fryczoła i Petryszynoho, Cerką i Szkoła, paru Wyszniemkińcy i Nyszniemkińcy. Ostalni ludzie wyjechali do Rosji, SSSR i tak żyją po sełach. W Tarnopolskiej oblasty żyją po sełach. Ja sam koło Szafronowych z Tylawy. Seło chatkę plebaniuka. W seli Wybramiłka żyją Mizioły, Kirpanoły, Niańcioły, Dymoczkowy, Jabczankowy, Heręczak, Adamczak Adam, Adamczak Jakym, Macheleszyny, Kukukulak Hryc, Artymycha, Komierneczyn Wanio, Samczykowy Petro, Dańko Różyła, Kopczak Osio, Borysoły, Hrycanyna Ancia, Hałajda Tymko, Bylyciana Wanioła, Ryszka Pała Semia. W celi Znesinio wsi pańkowe z rodynamy, Hryc, Wasel, Nacka z Zyndranowy i Marysia z Trestianoj, Krupej Stefan, Haszczyn Michał, Hryc Hreśniak i Jacka Hreśniaka rodyna, Marka Ulianowa, Tymcianyn Michał, Kardaszył Andrzej, Pajza i Drymka, Turkowski Mykołaj, Andrusił Fecio i Semankanyn i Krawec Hubyk Andrzej. W seli załawił pancio Dańko z synem Wanią, bo Michał na Uralu od 1940 roku, Jadłowski Fecio, Kirpan Jakem z synem Mykułą, Mykuła maje panciołu Diłku i Sztefan Waniurkił z Jełką i chłopcią i Andrzej brat Prynych, a ujko stali się same w Tylawi. I sud w naszej chyrze przy Anci Antonowej, ale chory. A ujczynu poranyło w Tylawi w ofronti, ta pomerli w zawadci u Nackę. A Wania Puszkariu, jak do nas wstąpiła Krasna Armia, piszał do wiska i został ubyty. Z naszego seła byli w Krasnej Armii Puszkar Iwan, Jadłowski Dańko, Wasenda Mykołaj, Sobiakił, Wasenda Sztefan, Sznader Michał, Kuzmianyn Mykołaj, Rozdzielski Andrzej Iwanio, Drymak Sztefan i Hryneńko Andrzej. To powernuli się tylko Hryneńko i Rozdzielski oba, a za resztę neczuty. Wianowi koło nas sud Kostka i Dudurko. Nacka Puszkarowa z rodyną i mużom tu jest, Szafronoły, Stercjano i takoż tu żyjut. To my Prynych. Dalsze nasze Tylełczany żyjut w Stanisławskiej oblasty. W Stanisławowi na Predmiściu Pasiczane żyjut. Seman Andrejkił, Sowiakoły, Wanio Chmerwliti, Hryc Różyła, Michał Pancio, Babyju i Dańko Panciu. W Haliczu Sztachurowy, Hojdyczył Fecio i Wasenta Fecio z Hory. Koło Halicza Dochniak Andrzej, Michał Szymczyk, Petro Dżuhan, Procki Andrzej, Waszczak Wanio i Artymiusz Stefan. Dalsze koło Tyła Semen, Petryszyn Hryc, Wanca, Sydoryk Kościo, Bilycia Mykołaj, Bilycia Leczko, Indezas Osuch i Syn, Inde Kobela, Jurowy, Homzykił, Bochlo, Plaskaczył Wasel, Kylymkę Oba, Wanio i Wasel, Indes Fachlowa Ancia od Pancia, Goczy, Kandraszowy i Sacharczyna Pejza. To ty żyjut w Stanisławskiej oblasty. W Dnipropietrowskiej oblasty żyją Fuczyłowy, Mykuła ze Stasiani, Sudziowy, Wojaczyny. W Tarnopolskiej oblasty jeszcze dalsze od nas sud. Kowalowy, Fecio i Kaśka, Jasiowy, Władek, bo stary pomerle, Andrzej i Paraska i Michał Sztylmachił, Pawlił syn, Kowaliu Ziać, Michał Wojcio, Drymiak Jacko, Inde Juskanyny i Gruby Michał, Inde w rajonie Tłuste, Seło Swydowa, Kukulak Jacko, Frynk, Benda Fecio i Ilko Diduszewskiej. Kazimierczyk Jacko jest w Załoczewi. W Kierowohradzkiej oblasty żyjut. Hubek Andrzej i Michał, Starankowy, i Hubek Anton, Ksenyn Andrzej i Luba, Jadłowski Wanio, Łasenda Fecio. Oni są w seli Stawrowska, Wiedziazewskiego rajona. Michał Tymkił i Fecio Watral są to w Mykołajowskiej oblasty. Waszczak Wasel i Michał koło nas. Tak ja ty, drogi brate, pyszu, bo się dowidujesz, gdy nasze ludy z tylawe żyją. To nie tylko z naszych oseł, a ze wsich do okolicznych seł i powitił sód tu ludy. Dowidujesz się, jak się nam żyje. Ta żyjemy jak kto. Odnym liprze, drugim hirsze, jak komu wypało. Sowiecko jeho sudarstwo pereselenciamy z Polszczy dużo opikuje się. Nadaje chaty, że to Polakę ostawili, kotry pereselili w Polszczu. Nadaje zemlu w Haleczyni, kiłko to chocze oraty, sijaty i sadyty. Podatki żadne jeszcze nie płatyć się. Biedniejszym ludziom dają groszewu do pomochu i os kilko morzut to się pereselenciamy opikują. Mnoho z naszych po uriadach roblat. No ale jak u nas, tak i u was. Nie wsim odnakowo się żyje, to i tut niejednakowo żyją. Ja mam listę od Wasyla Czyczky, Barny Frenka, Wania Moriaka, Iwana Ryszka, Kostycza Iwana, Sztefana Warianky, Szerszenia Sztefana Skrolyka. Kostyczowa rodyna jest w Tarnopolskiej oblasty, Kozowski rajon seło Budylow. A Kroleczany żyją w Tarnopolskiej oblasty, odny w Budylowi, a druhy w rajonie Podhajcy, seło Bila Krynycia. Tam jest Wołoszynowicz Michał, to nechaj do neho pyszut. A brata Szerszeniowego ubyli Niemci. W Koroliku w grudniu 1942 roku 11 ludzi ubyli. Tak, drogi brate, ja ty krótko opisał, że żyją ludzie z naszego sela tylawe, żeby ich rodziny znali o tych, co żyją i sód w Sowieckim Sojuzie. Bo ja znaju, jak rodny o swoich bezpokojać się, gdy kto żyje. A my, chociaż nie wsi razem żyjemy, no sobie znamy, jak to żyje. Brat Władimir i sestra Jełka byli zabrani w Austryju na robotu i do 1944 roku do nas pisali. Robili u gospodaria. No teper, gdzie znajdzie się, to ja nie znaju. Z Tylawy było zabrano na roboty do Niemiec 110 ludzi. Brali ludzi jak chudobu na zarys. Mnoho powertułoś, no o druhych nie czuty. Tarnopolska oblast, Trębowla rajon, Plebanowka chatkę seło. Kirpan Iwan. Datą 18 grudnia 1946 roku pisze Jełka Biłej z Malenczakiu do Anny Mylan w Pasajku. Najpierwsze dziękuję za pismo i dwa talary, jakie dostała w porządku, a dalsze opisuje swoje życie i nowosty w seli i okolici. Takem powisty po prostu dziadam, jakim następna wojna porobyła, to twoja pomicz bardzo duże stoit. Ja tobie za to serdecznie dziękuję. I piszesz mi, żebym ich nie dała popoły, żeby się za nich molił, to choczu ty powiste, Ancio, że my chył wsi takiego samego ducha jak i wy. Dalsze wspominać, jak to było w czasie fronta, jak się ludzie tułali po druhych sełach i kto był zabity. Ale lipsze to muż to chmera i jeszcze to w nas, że jedną wojnę zmy nie zabyli, a drugą zmy doczekali. I teper jeszcze nie jest pokoju, bo trzecią czekają dwojny. Tak zmy w sen pełny, pomocy nam nie dają niejakoj. Ancio, tak heł wszystko jest, jak ty nam pisało, bo tak wszystko znate za stary kraj, jakbyście się na to prezerali. Mamy jeszcze korołu jedną i konia, to nam czekamy, kole przydot w krasty. A heł teper nie każdy ma jedną korołu. I to już dnes jest i nie jest. Do Rymanowa nie chodymy, bo zabijut albo obrabujut, tylko do miasta chodymy. O Rymowego Sztefana żena w Lipiłce piszła do Rymanowa, że sobie kupy do takie łachy, to jej zabyli. I ani gazda po nią nie chodył, bo i win by tam został. To naród bardzo hełbituje bez łachiu, bo jedno zhoriło, a drugie zme zakopale do zemli ta zhnyło, bo nikt się nie spodziewał, że tak długo front bude w nas stojaty. A ratunku nie było, bo za 10 niedziel sypał się ogień jak z nieba deszcz. Znasz, Anciu, że jak Romana Antoniowego i Wołoszyna zabyło, to w niejaki sposób nehodny byli tiło schowaty, lem za cztery tyżni leżali werch zemli. Dowidujesz się, Ancio, cy Michalakowy synowie się naszli, to 6 miesięcy minuło, jak z domu piszli, to aż na samym ich naszli, w królickim lisi. Nie było już niczym kiścia, to po łachach ich poznali. I dowodu, na jako honeje, kto z nima tak zrobił. Bo oni dwa i wody, się propało. Ancio, pisze, że to te ludzie, że trochę się ostali, musiał byty Polakami, to mu nie jest prawda, bo one same wariat, że nie może byty z Rusnaka Polak, a z Polaka Rusnak. Kto jakim jest, takim ma muset byty. Dalsze pozdrowlaje Marysiu Prokopow z mużą i produżuje. Już 2 roki, jak zmy się rozyszli z twoimi rodyczami, ale nam pisała Nacka nasza i Marka, że twoi rodzice są koło Tarnopola, niedaleko od nich, bo Marka moja i Nacka to pyszut do nas, lem nam nie każut, żeby my tam k nim pryszli, lem żeby zme siedyli na swojej zemli, poklasia nam dast. I to nie lem nasze tak pyszut, ale każdy, kto pojechał do Rosji. Dalsze pozdrowienia. Pysze Dmytro Biłyj. Dowidujesz się, Ancio, czy jak ludzie przyszli do nas na to te puste grunta, to do nas nikt nie przyszedł. Wszystkie grunta leżą na pusto. Nikt ich nie używał. Po innych sełach poprychodyli Polaki ze wschodu i pozasiadali to te puste chyże. Poprychodyli Polaki do Woroblika, do Beska, do Odrechowy, a do nas nikt nie przyszedł, bo do nas się ludzie boją idty. Bo u nas jest jeszcze duże min, co Niemcy pozakopowali, jak był front. Po Peryński i poza Werch i po Polani nikt to jeszcze nie chodzi, bo tam bardzo duże min założono. Poworosnek, powity Nowy Sącz. Filimonu Patławskomu, Hazleton, Pensylwania, pyszut z Poworoznyka koło Muszyny, pod datą 15 listopada 1946 roku. Minęło 8 roku, jak wy od nas, a nie my od was, niejakoho pisma nie mali. To pewno bude wam interesno, jak my tu przeżyli wysoką kulturę hitlerowską. W pierwszych dniach września 1949 roku od strony słowackiej granicy przyszli do nas to te kulturne Niemcy, które tłumaczyli, że chcą przebudować Europę na narodowo-socjalistyczny ład. I zaraz po rozgromleniu Polski wzięli się aktywno do roboty. Fundamentem tej ich przebudowy mało byty wyniszczenie naroda inczych ras. Najpierwsze wzięli się do Żydów, pozbierali ich wszystkich ras i porobili tak zwany getta, odkąd ich potem wywozili do łagrów koncentracyjnych i tam masowo wyniszczuwali. A nas Selan jak naród roboczy użyli do roboty. Porobili Arbeitsstand tej Lungry, gdzie wszystkich od 14 do 60 roku porejestrowali i każdy musiał robić, bo jak nie przyszedł 1-2 dni do roboty, to był sabotaż i takoho zabierali do łagrów i już honnych to wece nie wiedział. Od nas też zabrali, to ich nie je. A to też to ostali się doma, to nie je takoho, żeby od Niemca nie dostał, bo jak im wojna iszła dobry, a człowiek nasz iszł drogą smutny, to byle czom się nie tiszyć. A jak wojna naczała i ty złe, to byle każdego, kto się rozśmijał, że się tiszyt. A jak koho Niemiec wdarł, to trzeba było powisty Dankeschön. Ale im nie wystarczyło toho, że brali ludzi do roboty, bo kazali, że seło musi wyżywyty misto i wojsko. Tak wzięli się za seła dobre, żeby najwece wyciągnuty. Posypowali wszystko. Korowy, paciata, łuci, husy, kury i pokulczykowali. To chudoba honorowo chodyła, bo kulczyki z numerami nosyła i gazda nie miał do niej prawa. Nehoden był zarizaty, a nie prodaty. Chyba, że jak na szczęście korowa mała dwoje telat, to jedną ich w nocy zarizaty. Ale my takiego wypadku nie mali, to znaczy z wojną miasa nie kosztowali. Dalsze opisuje, skilko trzeba było dawaty mołoka od każdej korowy, jajec od kury i tak dalej, kilku zerna sektara. A jak się zaczęli Niemci cofaty, jak zaczęli brate okopy, to wszystkich powyhaniali, lem jedno doma leszyli. To brali okopy przez Ostry Werch do Dubnoho i przez Rakijuskie aż do Mochnaczkę. Robili wszystkie z Poworoznyka, Krenyci, Muszyny, Wojkowy, Muszynki i drugich seł, aż strach obchodzić naród, jak SS wojaki przychodzili. A jak wtykali, to wszystkich, co robili, z sobą zabierali. Przyszedł dzień 20 sierpnia 1945 roku, jak ruskie wojska nastupali, to Niemcy okopali swoją artylerię koło cerkwy i byli na wyszni koniec, aż szyby wylitowali. Ale pod naporą sowieckich wojsk po trzygodzinnej obronie Niemcy musieli ostawić nasze seło. Żertwą frontu byli kini korowa Semana Patławskiego, zabity w stajni i spaliła się chyża Teodory Kalczykiuskoj. I tak się skończyło niemieckie panowania. Za te perysznie położenia pisze tak. A położenia nasze takie, że chwalety byłoby grich, a ganyty nehoden, bo pochniłałby swoich przedstawników. My, które chyłostali się, sijali i sadyle na jary, że jak bude posijano, to kto se pozbierać, jak nie my, to dach to inszej. Ale chwała Bohu, wyszło tak, że zme pozbierali i isty mamy to. Bo gruli toho roku się bardzo harty zarodyli. I zerna kuściok wece mamy, bo już sme toho roku kontyngent nie dawali. To się ludziom lipsze chce robyty. I już pomały zaczynają się doraplaty. Czasy się kuściok uspokoili. Już nas nie wyhaniają. A co dalsze bude, to nie znamy. My jarowali korołamy. Mamy dwie korowy i tela. Bo konia wiale Niemci, a kupyty teper nehoden. najdorogsze obucia i odeża, bo tato czeraz wojnu się duże wyneszczyło, a nowe nie wyrablajut, bo fabryki popsuty. Dowidujesz się, czy dach to i z tych ludzi nie wernu się do swojego seła. To niech to nie wernu się, a nie pysze niech to. A nie o waszych sestrach nic nie czujemy, a nie o nikom druhom. Lem tak, czasem czeraz ludzi dasz to czuty, że jakosy tam dost złe, bo ludzie chotiliby nazad pryty, kiedy się nie daje. A dowidujete się, czy nasza cerkow... A dowidujete się, czy nasza cerkowcia stoi, to przy Bożej opici została neuszkodzena i klebanyja tiż ciła. A duchownika to mamy tymczasem łatyńskoho, bo naszych wszystkich wywezli na schit, to od prawlat w naszej cerkowci. A teraz was prosit mi chłopec, bo barz lubit czytaty, może byste mu prysłali kalendar, bo hełneje, a z kalendarium i taku dobru knyżku. Bortne, powit gorlici. Ja, Iwan Gracoń, seło Bortne, poczta Senkoła, powit gorlici, zasyłaju swojej rodyni w Ameryki serdeczne pozdrowienia. Pyszu czeraz gazetu, ponerze pisał ja paru listiu do swoich rodakiu i nie mają żadnej odpowiedzi, to nie znają, jaka to mu przyczyna. Cy nie dobry adres, cy może nie żyją. Mają tam trzech własnych ujkiu, Demka, Semana i Iwana Chwalek z Bortnoho. Tak samo bratił po tety Fewroni, Aftana, Osyfa i Annu Worobel. Tak samo tiutczanego brata, Wasyla Pitbereżniaka. Tak kto i z tej mojej rodyny proczytat moje pismo, albo ich dity, proszą napisaty mi. Ja z hory serdeczno dziękuję i rado odpyszu. A jeszcze szlu serdeczne pozdrowienia swoim rodakam Wasioły i Iwanowy Boryk, zo Świerżowy Ruskoj. Bortne, 14 sicznia 1947 roku. Iwan Gracoń. Syn Wasyla. Mochnaczka Wyśnia. Powit Nowy Sącz. Tereska i Hryc Bortniczaky z Mochnaczky pyszu do dosłatił i krajaniu w Brooklynie, że chotiliby do wydaty siadaszto za swojego brata Adama Bortniczaka z Perunky. Myryńczyma pyszu tak. Piszemy za nim po naszych znajomych i każdego prosimy, aby się dowiduł za nim, a odpowiedzi nie możemy dostaty. Adresu dokładnego nie mamy. No znamy, że pierwszy był w Brooklynie i w Passaiku, ale to już dawniejsze. Prosiad krajanów, daty im znaty do Mochnaczki, poczta Krynycia. Czy Adam Bortniczak żyje? Za swoje życie nie pyszą do mnoho, bo się bojat, ale każut, że złe się tam dije po wyjeździe naszych ludzi do Rosji. No pisate o tom nie można, bo w nas tak jest, że lisy ucha majut i wszystko lis znaje, to ludzie robiat i gadajut. Prośba i sperunki, gmina Tylecz. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło z starego kraju pismo z oślidującą prośbą. Proszę łaskało o hołosety w gazety, że to Maksym Szkarubski z seła Perunka, gmina Tylecz, poczta Krynycia, powit Nowy Sącz, województwo krakowskie, poszukuje bratów swoich w Ameryki, Danyła Szkarubskiego i Justyna Szkarubskiego. A jak one pomerle, to może żyją ich dity. Перед войною вони знаходились в околиці міста Шенандор, Пенсильванія.

Dvojuridne. Po szybi sleza tecze, oseny persza. Zeleny jeszcze świt, lito odlemsto, kapinka smutku i persza oseny po szybi tecze sleza. Po lici kapla wody tecze solena. Zatumanene oczy po szybi za tamtą, bezdonia smutku i persza solena, po lici tecze woda kapla.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem.

świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

znoju i zmagań bieg ustał. Bo afterparty cię czeka.

Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat nie na dobrą sprawę tego Welsha bajka. Zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamkam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wersy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, Doryszką, Steżeczką, seret swojego świta dyganiają życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na gorboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyszku. Spokojno, tychiczko budeme soj żyty od czerwił chrobakiu, rydny lis choronyty. Dwigaj się, chyszku, mirjaj inżynieriu, żeby się nie schozło, murianczysko. Polad mian ruczkę, bolad mia nożkę, cały dzień chodziłam aż pod tamtą sosną. Za to serce moje od radosty mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum nese son, pora odpoczynku. Chru, chru, dyka swinia, chru, chru, idę z ryłą, ciłu mordu, aż po ucha szturiła. Ratyciamy mołotyła, w ikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła. Hej, hej, sestryczko, hoj, hoj, braczyku, sama nie dwinu to tu igło. A tu, na gorboczku, a tu, przy jalicy, zbudujemy chyszku.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek ruskoj doli Władimira Hylaka. Iwan mechanicznie przyjął podane mu przedmety. Hardy tot deseń? Zwidała Maryczka. Spodabam się ludziom, kiedy wkażu się w fartuszku za tym wircią wyszyty? Syrota dwygnął głowę i uważnie posmotrył w jej lice. Kto by znał wywesty to pizrinia, zrozumiałby jego nimu besidu. Ny męsze, ny wece, powiedział win. Ty i bez toj drobny ci czudesna. Ta dziewczyna nie zrozumiło go. Ono wytrymało to pizrinia szuchaja z niewinnistiu dityny. Nie morgnuwszy ani powikom, takż to Iwan pierwszy spustył swoje oczy na bezduszny papier. No i jak? Nie pochwalite mojego smaku? Bez somniwu hardy deseń, potwierdził hołodno student. Nie dost, że hardy, ale trzeba znaty, jaka myśl zakluczać się w nim. Maryczko, but miłosierdna, ozwał się zas Stefan. Pan dyrektor uż ty prirekly, tot bezmyślny rysunok odkopiuwaty, tołdy ty możesz już wynesty się odtale, bo pro twoju gadaninu nycz mi ne wchody do hołoły. A czom to akurat nie ja? I ty, slebitni, możesz się wynesty do sadu albo altany, tamty nie budę nych to zaważał. Tak mi i trzeba zrobyty, choć raz dała jest mi dobrą radu. Powiół z rezygnacją Stefan i wziawszy knysz kupit pachu, wyszedł z komnaty, nie zabywszy w złosty trysnuty dwermy. Maryczka nie pereniała się tym, choć sołotkanecz z trochem pizrynią osudył niechreczne powiedzenia swojego uczennika. Czy zrozumiele wymysel, jaka wymieszczać się w tym rysunku? Zwidało dziucza, kole ostale same. Nie, nie wywczułem jeszcze besidy kwitia. Czecho was w czat w tych szkołach? Żartowało wesołe dziucza. Wydno, wszystko holenne toho, bez czego ciężkie by było nasze życie. A poprawdy odchadnuty symboliku kwitkił, to nie jak najtrudniejsze, jak czytaty knyżki. Zdaje się, smuszona ją byty waszym uczytelom, panem jej dyrektore. I zaczynajte swoją robotu, bo ja ryszyła nie odstupyty od was tak dołcho, aż nie skinczyte tot rysunok. Ja za to czas budu wam objaśniała, jak rozumity deseń. Sołotkanycz odsunął knyżkę na bieg, rozprystał przed sobą hadowabne połotence i posmotrywszy na wzorec, zaczął kopiowaty dwa sercia. To ty sercia, zdohaduje ty się, jedno z nich moje, a drugie oczywidni jakiś są muszczyny, którego ja jeszcze nie znam. Ta wy odrysowali ho krywo. Zaprawdy, serce muszczyny wyzerało, hejby rysowała ho trętia czaruka. Połomin nad nyma oznacza, że ony horiut. Czym? Może się do dumate? Hwariat lubowiu. Hwariat? To wy aczej nie znacie jeszcze lubowy? Nie pereżywali z tej jej nykoly? Wytno, że trzeba mi filozofa wczyty lubowy. Czy trzeba się wczyty lubowy? Zwidał syrota. Ja dumał, że ona je Bożym darom, danym do naszych serdec, żeby nią osołodyty hircz naszego życia. A może ja się mylu? Może by ty lubał wywczena je cinniejsza jak wrodzena? Jedna dla paniu, druga dla chłopiu? Lycia szuchaja horily, kole wysłowlał swoje mysły. Z jego oczy błyskał ohen, błahorotnoj duszy ohen, od kotroho zczezła porożnist z lycia dziuczate. Ta natrwało to dołho. Wesełist wertała się. Uśmiech zas jawił się na jej trybnych ustach. Porożnist zas zahrała w jej żywych oczach. Lż metod spir na piźniejsze, inakże i do weczera nie skinczy te roboty. Pizrej te tu, adde, potrybne wam to bude do waszej naukowej dysertacji o lubowy. Cynę znate czom nad żenoczym sercią wekrzyj połomin? Bo ono micniejsze lubyt, koli lubą muszczyn, nie je bez prymiszka. Bez nadinosty, dopowił student. Samolubstwa, poprawiła Maryczka. Iwan somniwno pizrył na jej lice. Ne wiryte? Chodnajem was o tym doraz perekonaty. Szuchaj odłożył na bik ołłok i ryuk spokijni. Słucham waszych dokazjów, wziatych aczyj z osobistoho doświadczenia. O ni, nie doświadczena je miszczy w lubowy, boronyło się diucza. Zahalne perekonania daje perewachu syły lubowy słabiej płoty. Ta studiujmy dalej. Student wziął ołłok do ruky i kinczył kopiuwaty. To ty dwie zeleny hołuskę, to splitają tisno dwa sercia, sud znamenom nadziei dla dwoich myłujuczych się serdec. Ona wse świża, nykolne wipryje. Jakby ich zabobony, co z pilstwa cy inczy pereszkody ne rozdilali, lubą pouczena z nadzieją je wse poruczynią radosty pełnoj, jak to czerwonej gwozdykowy kwitok. Ta lubą ma je byty wirną, jak to ty dwa hołuby, i niewinną, jak to ty dwie róży. Tot winec splitat się w sobie nerozłuczni. Nie ma początku ani kincia, ponerze prawdywa lubą je wiczna. Wiczna, powtórył Szuchaj. I z grobą nie kinczyć się. Hej, i poza grobą, potwierdził Iwan i zbychnął głuboko. Czemże wy zbychnuli? Zwidała Maryczka. Tak, mimowilni. Mimowilni, obyczni, jak ludzie w czasie propowidy, kotroj nie rozumiją. O, nie tak, ja was zrozumił bardzo dobry. Oj, to udy czom zbychnuli ste zas? Dopomnało się diucza. Czom, za to, że to dwinec wyszął mi nie za bardzo okruchły. Zaprawdy, trzeba poprawyty. Iwan zaczął poprawlaty, ale guny czomu to nie weło i Maryczka pizrywszy na wzorec aż się zaczuduwała. Zmyłujte się, pane! Wymatetne spowiązane ruky! Szuchaj smutno skłonył hołołu pit ciacharom toje wychwarkę. Tot hołub jeszcze ujdę, to aczy ja, ale to druhi podibnej raczy do Astriaba, a nie do mojego myłoho. Niezadowolena jem z was. Poprawlu. Nechodna jem się już na was opustyty. Muszę wam pomoczy. I z tyma słowami wzięła Maryczka joho ruku i wkazowała nią na miścia, kotry trzeba było poprawyty. Wodyła po połotęcy tak, jak podla nej mało by to wygladaty. Cy pomochło? My jak ni, bo Iwanowa ruka zatrętiła iszczy micniejsze, a wedena kreska była podibna do ślidu uża, szto połzat po pisku. Chodna jem się na was do czysta pochniłaty, rekła Maryczka z pozirnym niezadowoleniem. O, niech nie wajte się, hotowy jem wczynyty dla was wszytko, żeby lem na waszą myłość zasłużyty. Metał słowa sołotkany czpitnesennym tremtiaczym hołosom i chwatywszy jej delikatną ruczku, pidniósł ją ku swoim worham. Nie znate, Maryczko, że... Znam, odpowiło dziewczę, wyrwawszy ruku spod horiaczego pociłunku. Znam, że wy taki sam poduj witer jak wszystkie muszczyny. Iwan opustył dołą oczy, jak uczenek przed strochym uczytelom. Bywajte zdrawy, ozwała się Maryczka od dwery i z przyjaznym uśmiechem pohroziła mu palcią. Lice jej jaśniło poczuciom, kotroho nychto okrem nej nechotet był zrozumity. Ta poczucia toto pereminyło się na zaczudowania, kole wzryła w sinioch, jak z protyleżnoho salonyka wyhultnął szwarc, widocznie barz zmieszany i nezważający na niu pochnął dołą schodamy. Zatraczenej miszczuch, procidył iszczy kadet. Zapleśniłej panycz, prowyczał bradacz, wysunąwszy hołołu do sin. Co się takie stało, Nianiusiu? Zwidała Diuka.
1: Nycz osobliwe,
0: odpowiedział Tot z wydymym zadowoleniem.
1: Maleńki dysput był medże namy. Pan Szwarckiet ostał baronom dwychat swojej nochy za wysoko, a nasze porochy jak z nasz nyski. Zwernujem jeho uwachu na to turiżnyciu. Ta przyczynył jem, że i na takich porochach poszpotyty się mosz i poszkodyty swoim szlachockim nocha, a mi nieprzyjemnosty narobyty. Win przyznał, że prawda po mojej stronie i wydyt się nie budę już w nas hościuwał.
0: Rozpowiadał win toto bars satyryczni, przy czym nie spuszczał swojego oka z lecia diuky. Śliduczy nie zdradyt ona dajakim nieobycznym żestom tajemnyciu swojego serca. Ta maleczka lem zdwychnuła ramenami i rekła hołodno. To nycz, obejdeme się bez jego towarzystwa.
1: Win i obojatny,
0: podumał bradacz, choć jawyła się i mysel, cyny nawczyła się diłka zawczasu widciu cyganyty. I na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i na następny odtynok zapraszam w poniedziałek o godzinie semi wieczorem. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Mam nawiat konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyna.

słuchacze, słuchatelem FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

Tamto Gwer, pamiaty niania. Jak wertali z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali Gwer ze sobą. Tamto Gwer, pamiaty niania. Tamto Gwer, što ho vam dali, keď ste z vojny vertali ňaňu, že by sa lekšim zdalo konania. To sam, što ste ním prasli, jak suchým suchom o kobyčku, hlomili na polovinu, že by ne strelal bilše pod nemovlom kovina. Što ste ho skryli pred nezrimým iščím zorom mojim. V vagoni pod običu pochoronili. Tamto Gwer nie dwychbym dosia. Nie proto, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20, minęła. Mamy drugi dzień września 2023 roku. Zaczynamy te świty. Zaczynamy po pererwi, po dołhi pererwi. Dwa miesiące nas nie było. No, dneska już drugi dzień sme po pererwi. Wczera w witorok mogliście słuchać już hołos Severiana Kosowskiego na anteni, a dneska ze mną stryczaty się. Dwa miesiące nas nie było, ale już sme wernuli do was i try świty budut i ty po staromu. Budete słuchaty, budete mate możliwi słuchaty audycji w od ponedilka do piatneci po nowinach o 20 chodyni. W ponedilkę budete stryczaty się z Demką Trochanowskim, który bude wam gadaty z PIT warszawskiego studia. W każdej witorok i czetwer Severianom Kosowskim, który bude wam gadaty z wrocławskiego studia. No i ja, Jakub Zygmunt, ze mną budę te tradycyjnie w każdą seredu i piatnyciu stryczaty się. No i ja was zdrawlu z krakiwskiego studia. Zaczaliśmy chneszni odtynok programu od muzyki tradycyjni po madziarskie. Pustyłem wam śpiwanku ensemblu Au Revoir. To był utwór pidna hołowką Fojo Wis. A teper prodążamy naszą muzyczną podoroż. Posłuchamy Dasztos Bryskoho z Hidu. To bude ensemble Ała i śpiwanka pidna hołowką Habib Galbi. Pak puszczu wam polsku wokalistku z Pithala. To bude Basia Giewont i śpiwanka z jej najnowszej płatni, śpiwanka Maty Majena Hołowok, Czarownice.

Chlem FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Chlem FM to twoje radio.

Uertam do was drochy słuchaczy po muzyczni Pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką polskośpiwank. To była Basia Giewont i utwór Pidna Hołówką Czarownice. Rańsze słuchaliśmy po arabsku ansamblu Ała i śpiwankę Pidna Hołówką Habib Galbi. Drochy słuchaczy, no sme po wakacyjni pererwi, chneska drugi den wereśnia, już dityny piszle do szkoły, już wszystkie akademii no zakinczeny i normalne lekcji wernuły. No i już treba budę, no tak powiedzmy, dostosowaty się do toho nowego szkilnego kalendara. No i dytynam i rodyczam, no wszystkim, które właśnie tak żyją, tylko kus właśnie tak podla szkilnego roka. Chneska 2 września i jest to 245 den roka, tyż den mamy 36, do kińcia roka, do sylwestra mamy 120 dny. Chneska z hitsancia w Warszawie był o 5.49, zachit był o 19.21. Den chneska był dołuchi na 13 chodyn i 33 minuty. Mamy jeszcze lito, astronomiczne lito i to ta pora roka bude znamy przez 21 dni, a dokładniej tylko dny to mamy do osennej równonoczy. Wartat powisty jeszcze tak znachodych naszego dnia i z początku wereśnia takie prysliwia, że jak weresen z chwilą zaczynat, tak zwyczajnie przez miesiąc chwila trymat. No to dozrymy się, doznamy się przez najbliższe 4 tygodnie, czy faktycznie chwila bude taka przyjemna, tepla, bez wielkich deszczów jak do teper, albo czy może zmienić się na dajaku inczu może deszczowu. No ja też tak besiduję, lempo dla toho, co wyżu za wychladom w Krakowie, a w Krakowie ku steplo i przyjemno, jak na początek wereśnia. Idźmy dalsze z muzyką. Posłuchajmy kus muzyki i pered nami budę teper po francusku. Ben Mazu i śpiwanka Jafo Zotr. A pak posłuchamy muzyku z animacji Chłopi. Puszczu wam utwir Pidna Hołówką Babie Lato.

słuchali z tej muzyki z animacji Chłopi. Przypomnę, że to ta animacja to już ma 3 roki. W 2023 roku pojawiła się w kinach, była polskim kandydatem do chramoty Oscara. Oscara nie dostała, ale muzyka jest znana do chneska z tej animacji. Bardzo krasny utwór, no i słuchaliśmy teper Babie Lato. Rańsze pustyłem wam Benamazu z Francji, słuchaliśmy śpiwankę po francusku pod nachołówką Jafo Zotr. No i drogi słuchacz, jakich dneska mamy światasz, to możemy prazdnowaty. Dneska mamy świtowy den chladania talentiu. Jest to takie świato, tak po angielsku besidujuczy, headhunteriu, znaczy takich poluwaciu hołów, osób, które zanimają się chladaniem ludy o konkretnych zdibnostiach, o konkretnych kompetencjach, o znajomości do jakiego, o do jakim znaniu, no i tak dalsze, które po prostu nadają się do konkretnej roboty. Tiż chneska właśnie stoi na chody, możemy sami podumaty, bo może mamy do jakie talenty, których, z których nie korzystamy na tyłko kiłko bysmy mochly. I może to tiż właśnie początek wereśnia może być dobrą nachodą do podumania o zmieni roboty albo rozszerzenia swojej profesyjnej działalności na jak nowy obszyry. Dneska tiż okrem świtowego dnia chladania talentiu mamy den wielkiego rozmiru i idę pro rozmir obleczyń. No bo precinny nie wszystkie wychladamy jak modelkę z Milana, z takiego italiańskiego mista, w którym są to te wielkie znane pokazy mody. No czasem właśnie da kotry z nas idą do sklepu pił, chladają wielkich rozmiarów, bo właśnie tak im pasują, albo po prostu w takich chcą chodzić. No i to chneska je takie światło, które przypomina, że ludy są różne, że my jesteśmy różne i nasze tiła są różne i są z wielkiema rozmiarami obleczenia, z małymi rozmiarami obleczenia i wszystkie są równe. Niech to nie jest lepszym, niech to nie jest hirszym. To takie światło, które przypomina, że to lem rozmiar, a nie i że to rozmiar obleczeń na prymir, to nie daje nam wartosty dla ciłocho naszego bytia, ale po prostu jest taką lem fizyczną mirą. Jeszcze też idąc dalsze, to choczu wam drogi słuchacze powisty, jak rycznici chneska mamy, co się działo 2 września, ale w minułych dekadach, dokładniej tak dwie rycznici jem naszą i powiem ja wam to ty konkretny, ale to po krótkiej muzycznej pererwi. Posłuchamy teper poem kiwskie klub de mol i utwór, to bude, posłuchamy utworu Nepej waniu wody, a pak puszczu wam dularowych braciu i śpiwanku pidna hołowką Wasyl.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliśmy dwie śpiewanki. Przed przerwą, przed chwilką to były Dolarowe Bracia i śpiewanka Wasyl, a raniej słuchaliśmy Klub de Mol i utworu pod nachołowką Nepiewaniu Wody. Jakim zapowił przed przerwą wam, to chcę jeszcze powiesty, jak chneska mamy liczny ci podi. Dokładnie dwie tak podijem naszą związane z Polszczą. Druhoho wereśnia 1980 roku stare misto w Warszawie było pomieszczone, wpisane na listu światowej spadkowiny UNESCO. Zatem już 46 roku to to stare misto, które jest praktycznie w 100% odbudowane po II światowej wojnie, no jest na to tej listy spadkowiny UNESCO, no i za to też do toho starego miasta przyjeżdżają co roku miliony turystów. I dityny tak eksplorują to tu czas Warszawy w czas swoich szkolnych ekskursji, jak i też przyjeżdżają zahraniczne turysty, żeby zachopluwaty się tą perfekcyjną formą właśnie takiego odbudowanego starohomista. Chneska też mamy liczny ciu premiery bardzo ważnego i ciekawego historycznego filmu, polskiego filmu. Besida pro potop w 1974 roku. Potop pojawił się w kinach. To film, który w oryginalnej wersji to ma prawie 5 godzin, jest bardzo długim filmem. No, reżyserem tego filmu był Jerzy Hoffman. No i to potop był zekranizowany lem jeden tot raz. No, poklasz to, nie znamy, żeby da jaki reżyser, da jaki producent chcił zrobić nową ekranizację. Potop to bardzo chruba knyżka, bo przecież to są trzy tomy po 300, 400, jak nie 500 stronok. No, to je wielo fabuły do ekranizowania, do też przekładania na ekran, na obraz. Za to właśnie do teper możemy tiszyć się, ale tą już majuczą 52 roku wersją właśnie reżyserii Jerzego Hoffmana. No i takie dwie liczne ci właśnie chciałem, takimi liczne ciami chciałem się z wami podzielić, a teper choczu podzielić się muzyką. Posłuchamy. Fisz emade tworzywo teper, to bude śpiwanka pidna hołowką dwa ognie. A pak bude Gosia Pałka, połem kiwsky, zo śpiwanką pidna hołowką rania ja ptaszyna.

Słuchali z tego si pałkę. To była śpiwanka pidna hołowką raniaja ptaszyna. Połemki wskoczy wydno rańsze, pustył niem wam fisze madę tworzywo i śpiwanku pidna hołowką dwa ognie. Dorochy słuchacze, pamiętate, że w minułym sezonie, minułym powiczmy szkilnym roci, właśnie w każdym odcinku moich trych świtił, brałem was na małą ekskursję, na małą lekcję pro dajaku derżawu ze świta. I choć to prodążaty, bo to tych derżaw iszczy welo przed nami i z Afryki, z Azji, z Ameryk, z Europy. No i właśnie chneska tak na początku w to tym nowym szkolnym roci choczu wam z wziaty do Portugalii. Do Portugalii, jaka jest europejską derżawą oczywydno, nachodzić się w zachidni czasty południowej Europy na południowym zachidi Iberyjskiego Półostrowa. Stolicą Portugalii, jak znamy, jest Lizbona i w Portugalii besidują po portugalsku, jaki jest językiem takim podobnym do hiszpańskiego, italiańskiego, francuskiego, znaczy jest z rodyny, z romańskiej rodyny. W Portugalii mają walutę euro. No i w tej derżawie żyje 10 milionów ludzi, a powierzchnia Portugalii jest 3 raz z kusoczką mniejsza jak Polszczy. Dokładnie jest to 92 tysiące 90 kwadratnych kilometrów. No i na to tej powierzchni sąd i riki, sąd i chory, no i najdłuższą riką jest Duero, ma w dołhist 322 km. Najwyższym werchom jest Ponta do Pico, o wysoti 2351 metriu nad morą. Portugalia może i nachodzić się w takiej mediterańskiej zonie, ale sąd tam nelem choriaczy dny, ale i tyż dny z morozą, bo rekordowym morozą w Portugalii to było minus 16 gradusiu i taka temperatura była pomirena w Penhas da Saude. A za to jak idę pro to te choriaczy dny, no to najteplejsze było w Beja, tak, tam pomirena była temperatura 47 gradusiu. Portugalia to jest bardzo zielona derżawa, bo tam lisy no rosnut na powierzchni 38 tysiaczy kwadratnych kilometrów i jest to 42% powierzchni derżawy. Tyż nelem lisy, ale i tyż rolne grunty sąd bardzo tak. No, bardzo wiele ich jest w Portugalii, jest dokładniej 40% powierzchni Portugalii, powierzchni derżawy. Zatem i lisy, i grunty rolne, no i pak dopiero dajaky wody, dajaky mista, dajaky zabudowane tereny. No i pro Portugalii to jeszcze możemy besidowaty. Mam dla was jeszcze paroch ciekawostok, ale to ty ma choczu podilety się o paroch minut. Poklasz to, posłuchamy muzyki, to będzie Igor Kucer i śpiwanka Anahori na wysokoj.

To był Igor Kucer i śpiwanka Anachorina Wysokoj. No i wertamy do rochy słuchaczy w Trzech Świtach do Portugalii. Przed przerwą już tak osnowne informacji peredałem wam. Już znate de nachody tsia to ta derżawa, cy je teplo tam, cy je studeno, cy sut rik, jakie chory, jaka powierzchnia, kiłko ludy żyje i tak dalsze. No ale teper jeszcze paroch ciekawostok może, bo na premier w Lizbonii nachodzi się najstarsza knyżarnia w oświti, która była zaklekana w 1732 roku, znaczy maje już prawie 300 rokiu, dokładniej 294. Tisze jak idę pro Lizbonu, to w to tym wisiem nace tym stoliciu dokładnie 1 listopada 1755 roku tam prochodyło bars tragiczne zemle trasinia. Mało ono sył 9 w skali Richtera, po to tym zemle trasiniu przeszła taka wołna tsunami. A pak jeszcze pożary były i bars velo budynki było zniszczonych w Lizbonii, dokładnie 85%. Ciłoj zabudowy schynęło 285 tysięcy ludy i było to jedne z najbliższych zemletrzeń w historii Europy. Ale jak idę pro de, jak jeszcze może pozytywne fakty związane z Portugalią, to na premier bars Lublat w Portugalii isty dorsza. Dorsz jest taką rybą, którą Portugalci idiat na różne sposoby znają, besidują takie ludy, że w Portugalii to znają 365 straw z dorsza na każdy den roka. Jak idę pro historię Portugalii, to ta derżawa też była kolonialnym imperium i to desiatym najbliższym w historii. W 1815 roku Portugalia mała powierzchnią aż 10 milionów kwadratnych kilometrów. Co ciekawe, jak idę pro to tu europejsku, już no tak uchneśniu, czast Portugalii, to ona ma jelem jedną chranyciu z jedną derżawą, z Hiszpanią, i to ta chranycia jest zdefiniowana i nie zmieniała się od 1139 roku. Jest to bars stara chranycia i to też robi z Portugalii taką najstarszą derżawą, która nie zmieniała w Europie swoich chranyć. No i jeszcze może na koniec, to w Portugalii nachodzi się najdłuższy mist w Europie. Nachodzi się w Lizbonie, to tak na berechu tej stolici, tej metropolii, nad riką Tag, i tot mist maje dołhist 17 kilometrów. Jest najdłuższym, przypomnę, mostem w Europie. No i to może tiłko prototu Portugalii, oczywiście może te bilsze doczytaty i w internecie, i w knyżkach pochlada te filmy, ale może po prostu teper właśnie was jem zainspirował do tego, żeby może zaplanować da jaką ekskursję do tej drżawy. Precin możemy teper litaty samolotamy, a właśnie tak oseniu to w Portugalii może być bardzo przyjemno, temperatury nie będą takie ekstremalne, a ceny dla nas żyjących w Polsce to właśnie dost sam sud tam akceptowalne. No a teper to może dla was będzie akceptowalna, ale muzyka, bo puszczu wam islandzku śpiwanku na dobranicz i jeszcze nie praszczam się spokojni, ale już tak może dumajmy pro to, żeby no skoro pity właśnie spaty, no bo mamy roboczy tydzień, a zaran przecin albo do roboty, albo do szkoły, albo dasz to. Zatem posłuchamy tej śpiwankę na dobranicz, to będzie ensemble Kaleo i śpiwanka maje islandzki na hołowok softu unga astin min. No i pobaczymy, dozrymy się pak, cy wam się podobała, ceni. Tak leszam was tą muzyką na paroch minut i wertam piźniejsza.

0: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Słuchaliście śpiewankę na dobranicz po islandzku. To była śpiewanka ensemblu Kaleo pod nachołówką Sofdu Unga Astin Min. I mam nadzieję, że wam podobała się to ta muzyka, że zwłoczy dla was już taki muzyczny tyle bardzo dobry, a jak chcecie dasz to skomentować, skrytykować, zaproponować, dasz to nowo, jeszcze na to tu osen, to możecie pisać do mnie na premier na mailowy adres kuba@lem.fm. Tak możecie się ze mną kontaktować, albo piszcie na fanpage LEM FM na Facebooku, na Gamboknyści, tyż tam przeczytam wiadomości od was. A poklasz to jeszcze posłuchajmy kus muzyki przed kińciem programu i przed to tym, jak już finalnie się budu praszczaty, posłuchamy może Laboratorium Pieśni. To bude utwir pidna hołowkom He Ojate.

0: nowe temy Besit, nowe temy dajakich, no nie znam. Što hoćete po prostu słuchaty w to tym programie. Bo precin nie jem lem sam dla siebie, ale dla was. Zatim to już wszystko na chneska. Ja praszczam się, kraśni, trzymajcie się, ostante zdrowy, dobranicz i ahoj. Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Wieczór z Radiom Lem FM. Dzień z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołeci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejcie go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćcie ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Niom się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Igor

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

Cno bryz ulicy i twoi wołosia, rukamy chładycy. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, co ty zomy.